0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: zegarach 6. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca. Zapraszam na wiadomości w Radiu Słuchaczew.
1: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
4: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
1: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
5: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcie odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A co w pogodzie? A w pogodzie to my mamy... no dziś tak... I będzie padał, niestety. 12 stopni pokazują termometry, ale w godzinach popołudniowych ma się przejaśnić i już bez opadów. Jak na razie poranek mokry i deszczowy, co na pewno cieszy też rolników, bowiem oni w ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach narzekali na to, że jest susza. Także pada i padać będzie.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5:45 na zegarach i mamy czwartek. Deszczowy czwartek, ale czwartek, 11 czerwca. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko i zapraszam na wspólny poranek z Radiem Sochaczew. Na imieniny dziś do kogo? Do Pauli, Barnaby i Anastazego. Soleni imprezantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, a dziś w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy, a ja na Facebooku Radia Sochaczew pytam was o jakie zabawy kojarzą wam się z dzieciństwem. Tak, z waszym dzieciństwem. Mi od razu do głowy przychodzi heratanie gały i gra w kapsle. Kto wie, o co chodzi, no to znaczy, że jest w moim wieku. Dobrego dnia dla wszystkich. Shakira na dobry początek tego dnia. Loka. 5 po 6.

Marisa i jej Odkochaj, no odkochać to się jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ja nawet powiem, że jest to niemożliwe. 11 po 6 słuchacie Radia Sochacze w o poranku 11 czerwca. Za chwilę u nas kartka z kalendarza.

0: Za nami Janej i skrzydlate ręce, tak za nami także 18 po 6 już na zegarach, a przed nami kalendarium, czyli kartka z kalendarza. Dziś 11 dzień czerwca, czyli 162 dzień roku, do Sylwestra pozostają 203 dni. A co wydarzyło się właśnie tego dnia? W 1955 roku w miejsce oficerskiej szkoły marynarki wojennej w Gdyni powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. W 1999 roku papież Jan Paweł II podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny po raz pierwszy w historii przemawiał w Parlamencie Narodowym, a w 2021 roku w Poznaniu odsłonięto pomnik Bogdana Smolenia. Tak a propos rozpoczynających się dziś piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, czyli w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, no to w Meksyku właśnie dokładnie 40 lat temu Polska przegrała z Anglią 0-3 w swym trzecim meczu grupowym podczas piłkarskich mistrzostw świata, ale mimo tej porażki Polacy awansowali do kolejnej rundy. W tym roku nie awansują, zostali w domu niestety.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
10: She's crazy like

Radio Słuchaczew na dzień dobry. Mówimy dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączają. 28 minut już po 6. Tymczasem wczoraj rano bez deszczu, ale przy ładnej pogodzie na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie wystartował 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego w powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego w powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rozdrzestwieński zmarł w maju 2013 roku, dwa dni przed swoimi 74 urodzinami. Koordynatorem biegu był od samego początku jeden z jego nielicznych przyjaciół, czyli pan Zenon Grąbczewski, a przedsięwzięcie wsparli MOSiR, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gminy Młodzieżyn i Iłów. Symboliczne biegi odbyły się na obiektach sportowych w Sochaczewie i Młodzieżynie. Tradycyjnie uczestnicy spotkali się także przy grobie Sylwestra Rozdrzestwieńskiego w Iłowie, a finałem wydarzenia było wspólne spotkanie w szkole podstawowej w Iłowie.

0: Wandy Bicz na antenie Radia Sochaczew o poranku w czwartek, 11 czerwca. 21 minut brakuje do 7. To jest ważna informacja dla tych, którzy właśnie na 7 jadą do swoich miejsc pracy. Tymczasem o jutro oficjalne otwarcie tegorocznych Dni Sochaczewa. Co będzie działo się w sobotę w sochaczewskim amfiteatrze, wie Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie.
1: Na amfiteatrze miejskim od godziny 16:30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17:00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18:20 zobaczymy zespół Howie Meet, o 19:40 zespół Farba i o 21:00 Gwiazda Wieczoru Urszula.
0: Zachęcamy do odwiedzenia Sochaczewskiego Amfiteatru i nie tylko, będziemy również tam i my, Radio Sochaczew, z naszym studiem plenerowym.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczy łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.

Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Odpalili

0: sprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 12 minut dzieli nas od 7 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem wczoraj w magazynie sportowym w Radiu Sochaczew gościłem Sebastiana Przybylskiego, prezesa klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, który świętuje awans do klasy A tej grupy płockiej. Po wielu latach tłania się w B-klasie przyszedł czas w końcu na ten upragniony awans i drogę ku wyższych klasach rozgrywkowych. Między innymi rozmawialiśmy o tym, kto będzie stanowił kadrę drużyny seniorów Orkana w nowym sezonie.
1: Piłkarze, lokalne osoby tutaj z naszych okolic będą na pewno stanowili o sile naszej drużyny w A-klasie, którą zaczynamy 22 sierpnia, 22-23 to jest weekend. Prawdopodobnie tutaj będzie pierwszy mecz u nas na Warszawskiej 80. No i wcześniej też zgłosimy prawdopodobnie zespół do Pucharu Polski, czego już dawno w Sochaczewie nie było.
0: To akurat jest prawda, a cała rozmowa to też jest prawdą do wysłuchania na radiosochaczew.pl w zakładce sport.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9

0: Chciałbym ciebie więcej i Roxy, 2 do 7 na zegarach, za chwilę wiadomości Monika Figut w studiu, a w nich między innymi o tym, co będzie działo się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą podczas tegorocznych Dni Sochaczewa.
1: Reklama. Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Dni Sochaczewa już w ten weekend. W obchody tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w programie otwarcie nowej wystawy. Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Sochaczew. Samorząd przystąpił do realizacji programu. Więcej już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy też na piknik charytatywny do Żukowa. Nasza mieszkanka pilnie potrzebuje wsparcia. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Dni Sochaczewa już w ten weekend. W obchody włącza się także już tradycyjnie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Tu w sobotę o godzinie 14 będzie miało miejsce otwarcie wystawy znanego wszystkim i przedwcześnie zmarłego sochaczewianina Sławomira Burzyńskiego.
10: Jak sam chyba siebie określał Sławomir Burzyński, jest to człowiek renesansu, czyli zakres jego zainteresowań był niezwykle rozległy, co w jakiejś części znalazło ujście właśnie na wystawie, no bo to są obrazy malowane farbami olejnymi, są to karykatury, pisał felietony, pisał różne, jak to by się kiedyś powiedziało, takie krotofile, czyli zabawne teksty. W związku z tym taki przekrój jego obserwacji, codzienności staraliśmy się właśnie zawrzeć na wystawie w formie nie tylko obrazów, nie tylko karykatur, ale też skanów i zdjęć gazet, kilku publikacji. No, będzie co oglądać i na tą wystawę serdecznie zapraszam.
9: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Sochaczew przystąpił do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest skierowany do seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Jedną z możliwości wsparcia starszych mieszkańców gminy Sochaczew jest system opasek bezpieczeństwa.
11: GOPS pozyskał również środki w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026 w wysokości 57 120 zł na usługi sąsiedzkie oraz 16 573 zł na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem monitorującym funkcje życiowe seniorów.
9: Mówił w czasie sesji wójt Dariusz Krupa.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczewianka Iwona Kamińska potrzebuje naszej pomocy. Wdowa z pięciorgiem dzieci choruje na glejaka. To bardzo złośliwy nowotwór. Szansą dla pani Iwony jest leczenie onkologiczne w Niemczech. Zbierane są środki na ten cel. Mieszkańcy Żukowa organizują specjalny piknik charytatywny, który odbędzie się w sobotę, 27 czerwca, na terenie tutejszej szkoły, w której uczy się dziecko pani Iwony. W programie wydarzenia licytacje, loterie z gadżetami, stoiska z przekąskami, atrakcje dla dzieci. Wszystkie zebrane środki przekazane zostaną na leczenie Iwony Kamińskiej. Piknik rozpocznie się o godzinie 14.
12: Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran. Wieczorem naszego czasu USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w ciśnienie Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
13: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
14: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
13: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
14: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE?
13: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
15: Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
13: Kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie bez zmian. Pochmurno i deszczowo. 12 stopni na termometrach. Ciśnienie idzie w dół, a wiatr wieje nam z północnego zachodu. Dzisiaj nawet do 17 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Padać nie będzie przez cały dzień, ale jeszcze ta deszczowa aura będzie nam póki co towarzyszyła.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Za oknami pochmurno i deszczowo, ale z nami jak zawsze słonecznie, radośnie i z dużym uśmiechem. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca. 7 po 7 na zegarach. Tomek Marciniak. Dobrego poranku dla wszystkich. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Polecamy się. A muzycznie Jennifer Lopez.

0: Oskar Cyms, nic więcej. No więcej muzyki na pewno będzie w Radiu Słuchaczy, bowiem czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 7 słuchacie Radia Sochacze o poranku. W tej godzinie na pewno informacje dla kierujących, także jest, jeżeli jesteście świadkami jakiegoś zdarzenia, dajcie nam znać 863 22 22.
1: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.
14: Ja się z

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Kiki, Sherry, Sherry Lady, słuchacie radia, słuchacze w poranku, 29 po 7. Za chwilę wiadomości dla kierowców, ale my niestety mamy tragiczne informacje. Otóż doszło do wypadku na DK70 w miejscowości Arkadia, gmina Nieborów. W godzinach porannych dziś ciężarówka zdarzyła się z busem. W wyniku zdarzenia jedna osoba nie żyje, droga jest całkowicie zablokowana. Mamy też apel naszego słuchacza na temat jazdy podczas deszczu.
1: Mam taką sugestię, prośbę. Jeżdżę po Sochaczewie, no tam za tam ciężarówką. Jest dużo deszczu, kałuży, żeby kierowcy zwalniali, bo jechał taki autobus. Rowery całego chlapa, chłopak cały mokry pojechał do pracy, bo są kałuże, dużo kałuż jest, nie? Na Gawłowski, no wszędzie są kałuże. Żeby kierowcy zwolnili, bo szkoda tych ludzi idących, nie? Dzieci idą do szkoły, no chlapane całe, trochę słabo, nie?
0: Uważajmy na innych, nie wszyscy jadą samochodami do pracy.

0: Za 23, ósma, czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Przypominamy, że pada deszcz, jest ślisko, są kałuże i jest przez to niebezpiecznie na drogach. To po pierwsze. Po drugie, przypominamy, że doszło do wypadku na DK70, to jest miejscowość Arkadia, gmina Nieborów. Na ulicy Skierniewickiej dokładnie w godzinach porannych ciężarówka zderzyła się z busem. W wyniku zdarzenia jedna osoba nie żyje, droga jest całkowicie zablokowana. Wracamy do centrum Sochaczewa, tu jak to przed ósmą stoi Gawłowska i most w kierunku centrum Sochaczewa. Sochaczewa, większe natężenie ruchu przy Staszica, skrzyżowanie z ulicą Pokoju, a także na Traugutta i ulicy Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu Głowackiego i Piłsudskiego. Tutaj przy szkole, pod szkole tak zwanej 80 ruch w tym momencie jest natężony, także uważajmy i na innych użytkowników drogi i na pieszych. Na obwodnicy Sochaczewa w miarę idzie to na bieżąco, oprócz ronda na Żyrardowskiej w kierunku Wojtówki. Tutaj na pewno czeka Was dłuższa chwila postoju. Dołowicza, Skierniewic, Żyrardowa czysto, a dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy. Tutaj wygląda to tak, że do Łodzi jest czysto, ale od Adamowa w kierunku Warszawy utrudnienia na A2, także tam też trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Jedna zmiana świateł czeka Was w Topołowej na 92, w Piorunowie w kierunku miejscowości Pas, na światłach tutaj tłoczno, a później w centrum Błonia. Większe natężenie ruchu także przy samym wjeździe do stolicy. 580, patrzymy w Lesznie od Nowego Dworu Mazowieckiego. Trzeba chwilę postać, ponadto przejezdnie, rondo w Starych Babicach, tu już tak łatwo nie jest, bowiem do Zielonek sięga w tym momencie korek dla tych, którzy jadą w kierunku Warszawy. Szerokości, przyczepności dla Was wszystkich mobile.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: pomocy od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: 11 do 8 brakuje na zegarach. Ja wiem, że jeszcze nie jest pora obiadu, ale jest już na pewno pora na fasolkę, która pojawiła się między innymi na miejskim targowisku. No ceny to powiem szczerze tak. Tanio to już było, ale warto, bowiem fasolka jest generalnie bardzo, bardzo zdrowa. A jak ją dobrze ugotować, to już w audycji Sekrety Szefa Kuchni wyjaśniała Katarzyna Siekierska z Celawi.
1: W zasadzie to najczęściej wszyscy popełniamy ten sam błąd, po prostu gotujemy ją za długo. Fasolka powinna być chrupiąca, ona powinna zachować tą swoją chrupkość. Dzięki temu jest smaczniejsza i przede wszystkim zachowuje więcej witamin, jak wiele innych warzyw, których nie można rozgotowywać, tak? Mhm. Po ugotowaniu, to jest bardzo dobry trik, po ugotowaniu fasolkę dobrze jest przelać zimną wodą, bo to nam spowoduje, że ona zatrzyma swój piękny kolor i nie będzie taka rozgotowana.
0: Życzymy smacznego. Doktora Alban Singh, halleluja już teraz. Ci, którzy na 8 do pracy, no to jak jesteście jeszcze w proszku, to proponuję przyspieszyć trochę tych ruchów.

0: Za 4 minuty 8, za 4 minuty Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu, a w nich więcej szczegółów na temat tragicznego wypadku na DK70.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 70 w gminie Nieborów. Doszło tam do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego i busa. Izabela Roguska, dyrektorką żłobka w Kątach. Czas na dobór kadry. Jest z czego wybierać. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Nowa Sucha. Do końca czerwca mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Droga krajowa nr 70 na wysokości Mysłakowa i Arkadii w gminie Nieborów zablokowana. Po godzinie 5 doszło tam do wypadku z udziałem busa i ciężarówki. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła kobieta. Dwie kolejne osoby strażacy wydobyli z rozbitego busa przy pomocy narzędzi hydraulicznych. W sumie busem podróżowało 5 osób, ciężarówką jedna. Policja wyznaczyła objazdy. Dla samochodów osobowych możliwy objazd drogami lokalnymi. Ciężarówki kierowane są do zjazdu na węźle A2 Łowicz i dalej DK14, DK92.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Trwają prace przygotowawcze do otwarcia samorządowego żłobka i przedszkola w Kątach. Obiekt powinien ruszyć z początkiem września. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem sal oraz kuchni. Powołano też dyrektorkę żłobka.
12: Chciałem przedstawić, tutaj mamy nową osobę w postaci dyrektora żłobka, pani Izabela Reguska. Też informacyjnie powiem Państwu, trwa nabór, jeżeli chodzi o dyrektora do przedszkola. Ogłosiliśmy nabory na wszystkie stanowiska, jeżeli chodzi o żłobek i przedszkole. Mamy 476 zgłoszeń osób do pracy. Więc tutaj nie lada wyzwanie, żeby teraz zbadać tą część formalną, czy wszystko zostało zrobione dobrze, a potem spotkać się z tymi ludźmi i porozmawiać i wybrać.
16: Mówił wójt Dariusz Krupa w czasie sesji. Izabela Roguska ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Przedtem związana była między innymi z przedszkolem numer 7 w Sochaczewie.
17: Mogę tylko obiecać ze swojej strony, że postaram się stanąć na wysokości zadania, pracując w żłobku gminnym w Kątach. Dziękuję za tak miłe przyjęcie.
16: Do końca czerwca mieszkańcy gminy Nowa Sucha mogą się ubiegać o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą się podłączyć do kanalizacji. Pozyskać można 5000 zł.
18: Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 7 w Urzędzie Gminy Nowa Sucha. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie jesteśmy w stanie pobudować tą kanalizację, tak? Bo byłyby zbyt duże koszty wybudowania, później eksploatacji tego wszystkiego. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zwykłe szambo. Chodzi o koszty eksploatacyjne, tak? Przydomową oczyszczanie ścieków możemy oczyszczać raz w roku do dwóch, w zależności od wskazań producenta. No niestety korzystanie z zwykłego szamba skutkuje, że musimy wybierać to częściej, tak? Minimum raz na dwa miesiące, praktycznie co miesiąc powinniśmy wybierać, żeby nie wydostawały się te ścieki na posesję.
16: Mówił Kamil Ziernik, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej.
19: Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
20: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
19: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował, według Teheranu, tranzyt w cieśninie Ormuz. Został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
21: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
22: Częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie.
21: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
23: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
21: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie, co słychać w pogodzie? No w pogodzie bez zmian. I będzie padał. Niestety zachmurzenie duże, odczuwalna temperatura 6 stopni, choć na termometrach 11, ciśnienie zaczyna cały czas iść w dół. Ale dobra informacja jest taka, że w godzinach popołudniowych będzie słonecznie, no obiecują tak synoptycy przynajmniej.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. lokalne, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pamiętacie ten przewój Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego? Kiedy to było? No było. 2007 rok. 6:06, Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Polecamy się z uśmiechem, jak zawsze, w czwartek, 11 czerwca. Tomek Marciniak, Słoneczne. Dzień dobry dla Was. Będzie cieplej, obiecuję.

0: Słuchacie Radia Sochacz FM na 94,9 FM, 15 po 8 już na zegarach. Tymczasem wczoraj w magazynie sportowym gościłem Sebastiana Przybylskiego, prezesa klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, który wywalczył awans do płockiej klasy A. Wszyscy trenerzy, kibice sochaczewskiej drużyny zadają sobie jedno pytanie. Kto będzie nowym trenerem piłkarzy Orkanu, bowiem Krystian Pisarek był tylko tymczasowo na 3 spotkania.
1: To jest pytanie jeszcze nie na ten moment. Trwają rozmowy, nie ukrywamy, że trwają rozmowy, aczkolwiek jeszcze też niektóre sezony nie są dokończone, więc to też trudno rozmawiać z trenerem, który ma zespół jeszcze w garści i gra kolejny, ostatni mecz. Rozmawiać o tym, żeby przyszedł do nas do pracy. Aczkolwiek, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, jest w tym momencie moda na Orkan. Każdy widzi naszą transparentność, każdy widzi to, że daliśmy radę, w pół roku zrobiliśmy bardzo wiele fajnych rzeczy. Poustawialiśmy troszeczkę ten klub od początku.
0: A cała rozmowa do wysłuchania na radiosochaczew.pl w zakładce Sport.

0: Brzeszczak i jej tamta dziewczyna, 19 po 8 na zegarach. Będą informacje dla kierujących przed 9, ale wcześniej również będzie ważna informacja dla wszystkich, którzy posiadają prawo jazdy.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
13: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dawid Kwiatkowski, jego Café de Paris, 8:30 już na zegarach. Tymczasem od 3 czerwca kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Więcej wie na ten temat Agnieszka Wynarska.
1: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
1: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.

0: Co ja robię tu, Iran Berry? 22 do 9 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze wczas na kolejną dawkę informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Przypominamy, że na DK70 dziś po 5 w miejscowości Mysłaków pod Łowiczem doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowego z busem. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, na 5 kilometrze drogi krajowej numer 70 doszło do czołowego zderzenia, w wyniku którego jedna kobieta poniosła śmierć na miejscu, a 5 osób zostało rannych. Droga jest całkowicie zablokowana. Ponadto utrudnienia na pewno są na autostradzie A2 w kierunku Łodzi. Tam dosyć duży korek w tym momencie już utworzony, ale w kierunku Warszawy jak najbardziej, Łodzi czysto, przepraszam, a w kierunku Warszawy od miejscowości Tłuste już do Konotopy tam jest korek. 92 utrudnienia w Piorunowie, Błoniu, Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Jeżeli chodzi o centrum Sochaczewa, poluźniła się trochę sytuacja na moście, tu się rozkorkowało, ale więcej samochodów cały czas na rondzie na Żyrardowskiej oraz w Kuznocinie. Jeżeli chodzi o centrum miasta, to ruch odbywa się płynnie. Pamiętajcie, że pada deszcz, jest mokro, jest ślisko, no i przypominamy apel naszego słuchacza.
4: Mam taką sugestię, prośbę. Jeżdżę po Sochaczewie, no tam za tam ciężarówką. Jest dużo deszczu, kałuży, żeby kierowcy zwalniali, bo jechał taki autobus, rower całego chlapa, chłopak cały mokry pojechał do pracy, bo są kałuże, dużo kałuże jest, nie? Na Gawłowskiej, no wszędzie są kałuże. Żeby kierowcy zwolnili, bo szkoda tych ludzi idących, nie? Dzieci idą do szkoły, no chlapane całe, trochę słabo, nie?
0: No oczywiście, że tak. Uważajmy na innych.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
7: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko potrzebne do druku i oprawy.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy.

0: Mamy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Muzycznie Daria Zawiałow za nami, za 10 minut 9 wiadomości. Tymczasem, nie wiem czy wiecie, ale jesteśmy bogatsi. Tak, tak. Słuchajcie, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłacaniu wszystkich podatków i składek na osobę. Było to 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 zł więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: Dodajmy, że w zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było jakieś 2015 zł. One też wzrosły pod względem inflacji o trochę ponad 3,5%.

0: Zbliżamy się do 9:00 kolejnej porcji wiadomości, a w nich zaproszenie, jakie płynie z sochaczewskiego ratusza do obejrzenia bajek Kota Filemona. Tak, tak, słuchajcie, i to zupełnie za darmo. W jaki sposób będzie można zdobyć wejściówki, o tym już za chwilę opowie Jowita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich. Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 9:00. W Radiu Sochaczew pora na wiadomości. Zapraszam.
13: Zaczynamy od dobrej wiadomości dla sochaczewskich seniorów. Ratusz pozyskał środki, które wesprą organizację Tygodnia Seniora. Bezpłatne seanse kultowego serialu Przygody Kota Filemona w naszym kinie. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie tylko Sochaczew. W najbliższy weekend także Dni Błonia z Kamilem Bednarkiem, Mariuszem Szczygłem i Zenonem Martyniukiem. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Urząd Miasta z dofinansowaniem dla sochaczewskich seniorów. Udało się skutecznie złożyć wniosek w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Pieniądze wesprą organizację zaplanowanego na jesień Tygodnia Seniora. O szczegółach Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
14: W tamtym roku już podejmowaliśmy taką inicjatywę, natomiast w tym roku te środki, które pozyskaliśmy, pozwolą nam na rozbudowanie oferty. Być może więcej seniorów skorzysta, być może te badania będą jeszcze szersze. Teraz będzie zapytanie ofertowe i wyłonimy dostawcę na Białe Miasteczko dla Seniorów podczas Tygodnia Seniorów na jesieni.
13: W najbliższy piątek o godzinie 15.30 najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość obejrzenia w kinie Odeon 3 odcinków kultowego serialu Przygody Kota Filemona. I to zupełnie za darmo. Ratusz przygotował 120 karnetów, które można pozyskać odwiedzając Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych w godzinach pracy ratusza. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Akcja wpisana jest w Dni Sochaczewa, w programie których znalazło się oficjalne odsłonięcie pomnika kota Bonifacego na placu Kościuszki, co nastąpi tego samego dnia o godzinie 16.30.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Nie tylko Sochaczew, w najbliższą sobotę także Dni Błonia. Co ciekawe, w tym roku świętowanie będzie podwójne, co przed południem wyjaśnia burmistrz Błonia Zenon Reszka.
16: Zaczynamy już od samego rana, ale warto także odnotować o godzinie 11 w sobotę Powiatowy Dzień Strażaka na rynku w Błoniu. Warto odnotować także wyjątkowe wydarzenie. Od godziny 12 już będzie plener na naszym parku Bajka. Będzie tam bezpośrednio na oczach mieszkańców robiona rzeźba orła i ta rzeźba duża w drewnie potem już zostanie w Błoniu, więc będzie można zobaczyć, jak ta rzeźba przez profesjonalistów jest wykonywana. To taka ciekawostka.
13: Po południu natomiast mieszkańcy mogą liczyć na koncerty.
16: Rozpoczynamy o godzinie 17.15. Będzie Zenon Martyniuk swoim zespołem Akcent, potem będzie Bartosz Gajda. No i potem przed 20.00 będzie uroczyste otwarcie Dni Błonia z naszymi gośćmi z Włoch, z Korena Usoniu. No i będzie Michał Szczygieł, a potem będzie Kamil Bednarek jako gwiazda wieczoru, więc serdecznie zapraszamy. I oczywiście także pokaz fajerwerków na zakończenie Dni Błonia w sobotę.
13: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
17: Południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
18: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej Rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
17: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której Polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiSu. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nic się nie zmienia w pogodzie od samego rana. Cały czas 12 stopni na termometrach i cały czas deszcz. Taka mrzawka w tym momencie, zachmurzenie duże w Sochaczewie i okolicach. Zresztą jak patrzę na mapę pogodową w całej Polsce, to w tym momencie nie ma miejsca, w którym byłoby słonecznie. Od Szczecina po Gdańsk, Suwałki, Białystok, Poznań, Warszawę, Wrocław. cały czas pada i padać będzie, choć synoptycy w drugiej części dzisiejszego dnia zapowiadają już troszeczkę słońca. Choćby trochę, ale na pewno się przyda.
20: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: My tam z uśmiechem i ze słoneczkiem rozpoczynamy kolejną godzinę w Radiu Sochaczew w 6 po 9.

0: mrozu i jego złoto. 12 po 9 na zegarach. Tak przeglądam prognozę pogody na weekend, bo to jest ważna sprawa, bowiem rozpoczynają się jutro dni Sochaczewa i będzie się dużo działo, zwłaszcza na świeżym powietrzu. No ma być ładnie, słonecznie, bez upałów, tak do temperatury 20 stopni, czyli jak dla mnie idealnie. A dlaczego o tym mówię? No bo w Sochaczewskim Amfiteatrze będzie się oczywiście, jak zawsze z okazji dni Sochaczewa, działo. Co takiego, to już wyjaśnia Julia Kuligowska z Sochaczewskiego Ratusza.
1: Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Baretka 2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Serdecznie zapraszamy.

18 po 9 na zegarach za chwilę gość Radia Sochaczew. Dziś będzie nim Damian Jaworski, wójt gminy Rybno, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
17: Sponsorem studia jest Agencja Pracy
4: gramy Fair Play Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fair Play.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
21: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
22: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Rybna, pan Damian Jaworski. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
22: W ostatnim czasie otrzymał pan wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Obie te uchwały podjęto jednogłośnie, jednomyślnie. Co to dla pana oznacza?
23: To dla mnie bardzo ważny moment i ogromna satysfakcja, ale przede wszystkim wyraz zaufania, jakim obdarzyli mnie radni gminy Rybno. Fakt, że zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostały udzielone jednogłośnie, odbieram jako potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju naszej gminy jest właściwy, a podejmowane działania przynoszą konkretne efekty. Miniony rok był okresem bardzo intensywnej pracy. Realizowaliśmy wiele inwestycji, pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne i konsekwentnie dbaliśmy o stabilność finansową gminy. Dzięki temu mogliśmy nie tylko rozwijać infrastrukturę, ale także zapewnić sprawne funkcjonowanie naszych jednostek i instytucji, które każdego dnia służą mieszkańcom. Szczególnie cieszy mnie fakt, że wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy, jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. To pokazuje, że publiczne pieniądze były wydatkowane odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie traktuję tego jako osobistego sukcesu. To efekt wspólnej pracy bardzo wielu osób, którym z całego serca dziękuję.
22: Gratulujemy oczywiście tego wyniku. Dziękuję. I przechodzimy już do kolejnego tematu. Zakończyła się największa inwestycja drogowa w historii gminy Rybno. Jakie znaczenie ma to przedsięwzięcie dla mieszkańców i dla rozwoju gminy?
23: To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez nasz samorząd w ostatnich latach. Mówimy o przedsięwzięciu o rekordowej skali. Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 15 kilometrów. To inwestycja, która objęła wiele miejscowości na terenie całej gminy i realnie wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwo. Szczególnie cieszy mnie fakt, że udało się zrealizować tę inwestycję przy bardzo wysokim wsparciu środków zewnętrznych. Przy wartości zadania wynoszącej około 6 milionów 750 tysięcy złotych, ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oznacza to, że stosunkowo niewielkim wkładem własnym, tam około, z tego co pamiętam, 340 tysięcy złotych, mogliśmy przeprowadzić inwestycje o ogromnym znaczeniu dla całej gminy.
22: Czyli tamta inwestycja już zakończona, ale szykuje się kolejna. Gmina Rybno pozyskała środki na inwestycję drogową. Konkretnie chodzi o drogę Karolków Rybnowski, Nowa Wieś Zygmuntówka. To też jest ważna z punktu widzenia mieszkańców droga.
23: Tak, każde pozyskane dofinansowanie to dla samorządu szansa na realizację potrzebnych inwestycji przy mniejszym obciążeniu budżetu gminy. Dlatego bardzo cieszę się, że udało nam się otrzymać wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na odcinku Karolków Rybnowski, Nowa Wieś Zygmuntówka. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki, 235 tysięcy złotych, zostały zabezpieczone już w budżecie gminy Rybno. Całkowita wartość inwestycji to 335 tysięcy złotych. To kolejny przykład skutecznego sięgania po środki zewnętrzne, które pozwalają nam konsekwentnie rozwijać infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z Kruszywa i z tego miejsca dziękuję tutaj wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tych środków. Podziękowanie kieruję do posła pana Mirosława Adama Orlińskiego, marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, radnych i zarządu sejmiku województwa mazowieckiego, tutaj w szczególności radnego z naszego okręgu, pana Michała Orlińskiego.
22: To są takie większe inwestycje drogowe, ale cały czas na terenie gminy Rybno prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem i z remontami dróg gminnych. To też ważne działania dla mieszkańców.
23: Inwestycje drogowe kojarzą się przede wszystkim z budową nowych dróg czy kompleksowymi przebudowami. Jednak równie ważne jest systematyczne dbanie o istniejącą infrastrukturę. Dlatego każdego roku realizujemy prace związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych, które pozwalają na poprawę ich stanu technicznego oraz zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego dojazdu do posesji, pól i gospodarstw rolnych. Obecnie rozpoczęliśmy, pani redaktor, kolejne działania obejmujące profilowanie i wyrównywanie nawierzchni dróg, szczególnie tych odcinków, które w wyniku intensywnego użytkowania lub niekorzystnych po prostu warunków atmosferycznych wymagają poprawy. Prace przy użyciu równiarki Baukema będą prowadzone sukcesywnie na terenie całej gminy.
22: Dzisiaj taka drogowa ta nasza rozmowa. Trwa realizacja kolejnego etapu rozbudowy drogi powiatowej Rybno-Żdżarów. Co może pan powiedzieć o tym zadaniu?
23: Powiem tak, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie na terenie naszej gminy. Droga Rybno-Żdżarów jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, z którego każdego dnia korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby dojeżdżające do pracy czy szkoły. Dlatego od wielu lat zabiegaliśmy o sukcesywną przebudowę kolejnych odcinków tej trasy i cieszę się, że obecnie realizowany jest już piąty etap tego przedsięwzięcia, ostatni etap. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 8 milionów 850 tysięcy złotych i zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego pozyskano około 6 milionów 200 tysięcy złotych dofinansowania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu sochaczewskiego oraz budżetu gminy Rybno po około 1 330 000 zł z każdej ze stron. Największą korzyścią dla mieszkańców będzie znacząca poprawa bezpieczeństwa. Nowy chodnik zwiększy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci, seniorów oraz osób poruszających się między miejscowościami. Poprawi się również komfort jazdy i płynność ruchu. I z tego miejsca dziękuję wszystkim, dzięki którym ta inwestycja jest realizowana. I tutaj ogromne podziękowanie kieruję do starosty powiatu sochaczewskiego, pani Jolanty Gonta, wicestarosty pani Anny Pawłowskiej, przewodniczącego Rady Powiatu pana Andrzeja Kieszkowskiego, radnych powiatowych, członków zarządu, w szczególności tutaj członka zarządu pani Bożeny Samson. Dziękuję również tutaj dyrektor powiatowego zarządu dróg pani Małgorzacie Dębowskie, pracownikom PZD oraz Radzie Gminy Rybno.
22: W kontekście tych przyszłych inwestycji musimy też wspomnieć o przebudowie drogi powiatowej w Jasieńcu. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy znalazł się taki projekt dotyczący wsparcia finansowego tej inwestycji.
23: To bardzo ważna wiadomość, przede wszystkim dla mieszkańców Jasieńca, ale również dla wszystkich osób korzystających z tego odcinka drogi. Planowana przebudowa obejmie ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej w miejscowości Jasieniec. W ramach inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Szwarocin-Erminów do granicy powiatu sochaczewskiego przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdów do posesji, budowę nowych poboczy, przepustów oraz peronu autobusowego. Dzięki realizacji tego zadania znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, komfort podróżowania oraz dostępność komunikacyjna tej części gminy. Bardzo istotny jest również tutaj sposób finansowania inwestycji. Powiat sochaczewski pozyskał na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Natomiast pozostałe środki mają zostać pokryte wspólnie przez powiat sochaczewski i gminę Rybno po około 1 280 000 zł. I tutaj również dziękuję starostwu powiatowemu w Sochaczewie, tutaj na czele z panią starostą, za zaangażowanie się w realizację tej inwestycji.
22: Drogi to jedno, ale oczywiście oświetlenie tych dróg także jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie na montaż lamp solarnych.
23: To kolejna inwestycja, która pokazuje, że rozwój infrastruktury nie dotyczy wyłącznie dróg czy budynków publicznych, ale również działań bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo i komfort codziennego życia mieszkańców. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Mazowsze dla Klimatu będziemy mogli zamontować na terenie naszej gminy gminy nowoczesne lampy solarne wyposażone w energooszczędne oprawy LED. Wartość tutaj pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 100 tysięcy złotych i stanowi 50% wartości całego zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 208 tysięcy złotych. Tutaj też środki będą zabezpieczone w budżecie gminy 100 tysięcy złotych. Nowe oświetlenie pojawi się w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa przy drogach, skrzyżowaniach oraz w lokalizacjach często uczęszczanych przez mieszkańców i dzięki temu poprawi się widoczność po zmroku, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. I tutaj też podziękowanie kieruję też do pana marszałka, pana posła Adama Orlińskiego, członków zarządu, pana Michała Orlińskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego.
22: Jak słyszymy, wiele się w gminie Rybno dzieje i w temacie drogowym i nie tylko. Do tych inwestycji będziemy jeszcze oczywiście wracać w naszych kolejnych rozmowach, a za tę rozmowę już dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski.
23: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
21: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na

0: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od 10 i od kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem ważna informacja dla kierujących, bowiem od północy zamknięta będzie ulica Traugutta. Więcej na ten temat Julia Kuligowska z Sochaczewskiego Ratusza.
1: Ulica Traugutta będzie wyłączona z ruchu od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca, także mogą wystąpić utrudnienia, ponieważ ona będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do Sanepidu.
0: Także nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki, a Traugutta będzie otwarta w poniedziałek o 4 rano.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: I tak zbliżamy się do 10:00, za chwilę wiadomości, a w nich o nocnej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
16: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
17: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
16: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiS-u podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
7: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
16: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież bazyliki.
19: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
20: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
16: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
21: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
22: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
23: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
24: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Kurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
25: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
24: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów. Podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święty-Rsetić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
21: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
22: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
23: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Chciałoby się powiedzieć nie tylko Polski, tylko Polski. Żal, że nie ma nas na Mistrzostwach Świata. Cóż, 7 po 10, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, polecamy się od rana. Ma nam włoskie buenos.

0: 20 po 10 już na zegarach. Filatow i Karas za nami. Za chwilę wrócimy do muzyki. Tymczasem dziś 11 dzień czerwca. W kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy i dlatego ja na Facebooku Radia Sochaczew zapytałem was o zabawę z waszego dzieciństwa. Jakie były te wasze ulubione? No ja napisałem od razu, że haratało się gałę i grało w kapsle, ale nasi słuchacze przypomnieli mi inne zabawy, takie na przykład jak podchody, Dziki Zachód, czy Wojna Piwko Naprzeciwko. Powiem szczerze, że do końca nie pamiętam, o co chodziło w tej zabawie. Wiem, że była, ale nie pamiętam, o co może mi to po prostu przypomniecie. Fajnie napisała Joanna. Lata 80. mogłyby na czas wakacji wrócić, a z nimi beztroskie dzieciństwo mojego pokolenia. Te gry i zabawy to esencja wakacji całego lata. Obok ognisk i dzierżaw z działek sąsiadów. Wychowałam się w mieście, ale co roku jeździłam na wieś, więc smak świeżego mleka z pianką, prawdziwego chleba i zapach świń i królików nigdy mi daleki nie był. Wtedy, teraz strasznie za tym tęsknię. No cóż, to sen wraty chyba już.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
14: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

0: 21 minut, dzieli nas od 11:00 i to jest ten czas i ten moment, kiedy powoli, ale coraz śmielej zaczynamy myśleć o tym, co by tutaj zjeść na obiad.
1: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: A dziś na obiad Pasza Kebab nuggets z kurczaka w boksie lub na talerzu. Do tego są frytki, surówki, sosy do wyboru i napój, boks lub talerz. Szczegółowe menu znajdziecie na Facebooku Paszy Kebab, a my życzymy Wam oczywiście smacznego.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
13: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Płynie Wisła, płynie po Iłowskiej gminie. Trwają przygotowania do tej imprezy, a więcej na ten temat już za chwilę opowiem. Jowita Leszczyńska.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
5: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzosowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. To na początek serwisu. Płynie Wisła, płynie po Iłowskiej gminie. Trwają przygotowania do imprezy. W tym serwisie także o sztafetowym biegu pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego. Była to 13. edycja wydarzenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Zgodnie z podjętą uchwałą na wsparcie działalności takich organizacji przeznaczono 50 tysięcy złotych. Jak podzielono środki, wyjaśniała na ostatniej sesji Anna Syperek.
10: Po przeprowadzeniu konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił i przyznał dofinansowanie 4 podmiotom. Było to Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki, Stowarzyszenie Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, Koło nr 5 imienia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Łączna wartość, wysokość otrzymanego dofinansowania zamknęła się w kwocie niespełna 30 tysięcy złotych, co tylko wskazuje, że środki w całości nie zostały wykorzystane dla NGO-sów.
16: Wójt gminy Iłów wraz z przewodniczącą rady zapraszają mieszkańców na coroczną imprezę pod hasłem Płynie Wisła Płynie po iłowskiej gminie. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca tradycyjnie na przystani w Suchodole, co w programie wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kunc.
11: Przewidzieliśmy tradycyjnie 12 turystyczne kajakarskie zawody o Puchar Wójta gminy Iłów, bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchańce, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, a także będą tam komercyjne stanowiska kół gospodyń wiejskich z możliwością zakupu lokalnych produktów. Na gości będzie czekała również bezpłatna grochówka, a czas umilą nam występy zespołów, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie wystąpią Iłowiacy, Bąble, Dzieciaki, jaki nasz czas. Wystąpi także zespół Pokolenie Radości z klubu Senior Plus w Iłowie, kapela Chłopaki do Wzięcia, Mateusz Kesz-Staniaszek oraz zespół Brawo, z którym będziemy się bawić do godziny 22.
16: Jeśli stan wody w Wiśle nie stanie na przeszkodzie, impreza rozpocznie się spływem kajakowym na trasie Kamion Suchodół. Dla mieszkańców gminy zarezerwowano 10 bezpłatnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. I zmieniamy temat. Za nami 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego oraz wielkiego pasjonata sportu Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, który zmarł w maju 2013 roku. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest Zenon Grąbczewski, a przedsięwzięcie wspierają MOSiR, Starostwo Powiatowe oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów.
17: Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
18: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, m.in. w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
17: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na Hali Gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane i MGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie wyszło słońce. Tak jak obiecywali synoptycy, 13 stopni na termometrach do 17 po pokażą dziś słupki rtęci. No i według większości z nich padać dziś już nie będzie. Piątek też zapowiada się naprawdę przyjemnie, z temperaturą dodatnią na poziomie 19 stopni.
19: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 11. Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Cały czas polecamy się. Pogoda się zmienia na taką już naprawdę bardzo przyjemną, aby pozostała z nami jak najdłużej. My na pewno będziemy razem z wami. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: 20 po 11 już na zegarach. Dziś ruszyły zapisy do nowego turnieju czterech boisk w piłce nożnej organizowanego przez Michała Orlińskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego.
1: Serdecznie zapraszamy do zapisów na pierwszą edycję turnieju czterech boisk rozgrywaną na terenie powiatu sochaczewskiego. Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Turnieje będą odbywać się na boisku typu Orlik. Limit drużyn to 8. Zapisy trwają do 30 czerwca 2026 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 061 056. Serdecznie zapraszamy do zapisów i spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
0: A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Gościem Radia Sochaczew będzie Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie.
2: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
12: Gościem audycji jest Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: My dzisiaj będziemy zapraszać na bardzo ważne wydarzenie, jedno z najważniejszych każdego roku w naszym mieście, a mianowicie, mam na myśli oczywiście Dni Sochaczewa, które już za chwilę, bo tradycyjnie w drugi weekend czerwca, czyli w tym roku wypada to od 12 do 14 czerwca i tradycyjnie też świętowanie zaczyna się takimi elementami bardziej oficjalnymi już w piątek, a zatem co się wydarzy w piątek?
13: W piątek na placu Tadeusza Kościuszki od godziny 9 do 17 będzie można przyjść na profilaktyczne bezpłatne badania USG dla dzieci. Następnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w godzinach od 9 do 18 odbędzie się letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie w szkole podstawowej numer 3 o godzinie 11 odbędą się indywidualne mistrzostwa Sochaczewa w szachach błyskawicznych. Następnie na wzgórzu zamkowym o godzinie 13 zostanie uroczyście podniesiona flaga miasta na maszt przez harcerzy ZHP oraz zostanie odegrany hejnał Sochaczewa. Następnie na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13.20 również zostanie uroczyście podniesiona flaga miasta na maszt przez harcerzy oraz zostanie odegrany hejnał Sochaczewa. Następnie tutaj już zaczyna się ta część oficjalna w Kramnicach Miejskich o godzinie 14:00. Odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Następnie na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą rozpocznie się już o godzinie 16:00 strefa gastronomiczna, strefa aktywności i wesołe miasteczko. O godzinie 16.30 na placu Tadeusza Kościuszki odbędzie się uroczyste odsłonięcie figury kota Bonifacego z udziałem współautora bajek o Bonifacem i Filemonie Marka Neymana. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. No i już tutaj w godzinach wieczornych od godziny 17:00 rozpoczną się na Amfiteatrze Miejskim koncerty. O 17:00 wystąpi Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik. Będzie to koncert muzyki Zbigniewa Wodeckiego. O godzinie 18:20 wystąpi Tribute to Polski Jazz. Następnie o 19:40 Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imieniem Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Będzie to koncert pod tytułem Szanty Symfonicznie i gwiazda wieczoru o 21:00 wystąpi Krystyna Giżowska.
14: Tak, tylko mam refleksję, że kota Bonifacego już w zasadzie odsłaniać nie trzeba, bo chyba nie ma mieszkańca, który by go nie znał. Kot robi furorę tak w realu, jak w mediach społecznościowych, natomiast to odsłonięcie będzie rzeczywiście, z tego co wiem, bardzo takie charakterystyczne i sympatyczne, bo z udziałem dzieci będzie można sobie robić zdjęcia z kotkiem i zapowiada się bardzo przyjemne spotkanie też z autorem, jak pani powiedziała.
13: Tak.
14: Świętowanie będzie kontynuowane w weekend. Co nas czeka w sobotę?
13: W sobotę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warszawskiej o godzinie 8:00 zaczną się klubowe mistrzostwa Mazowsza. Następnie na Mosirze przy ulicy Olimpijskiej od godziny 9:00 do 18:00 kolejny dzień będzie się tam odbywał letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędą się zajęcia gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające dla dzieci. O godzinie 10:00 zapraszamy pierwszą grupę, a później o godzinie 10:40 grupę drugą. Następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą o godzinie 14:00 odbędzie się wystawa Różnorodności z codzienności, czyli oblicza twórczości Sławomira Burzyńskiego. I również w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędą się przejazdy zabytkowym Jelczem M11. W godzinach pierwszy przejazd będzie o godzinie 14:00, natomiast drugi przejazd o godzinie 16:00. Na te przejazdy będzie się można zapisać w muzeum od 8 czerwca i tam będzie można w naszym muzeum pobrać bilety na ten przejazd. Następnie na ulicy Traugutta, na ulicy Podzamczej i bulwarach nad Bzurą, również jak w piątek, od godziny 16:00 zacznie funkcjonować strefa gastronomiczna, strefa aktywności i wesołe miasteczko. I na Amfiteatrze Miejskim od godziny 16:30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17:00 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18:20 zobaczymy zespół How We Meet. O 19:40 zespół Farba i o 21:00 gwiazda wieczoru Urszula.
14: Tu może tylko dościślimy, że te przejażdżki zabytkowym Jelczem to nie tylko po prostu przejażdżka po mieście, ale możliwość poznania historii naszego miasta.
13: Dokładnie. Będzie to przejażdżka z przewodnikiem. To będzie około półtorej godziny trasy. Także będzie po prostu można poznać bardziej Sochaczew. Także zapraszamy wszystkich chętnych, żeby się zapisywali.
14: Z tego co wiem, przewodnik też nie byle jaki, bo sam dyrektor Radosław Jarosiński.
13: Tak, w sobotę będzie przewodnikiem będzie pan Michał Wrocławski z PTTK, natomiast w niedzielę pan dyrektor muzeum tutaj naszego sochaczewskiego, pan Radosław Jarosiński.
14: Zachęcamy gorąco, bo to naprawdę okazja, żeby poznać fragmenty historii, które jeszcze nie znamy, bo tych ciekawostek z naszej historii jest wiele. Przejdźmy do niedzieli.
13: W niedzielę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Chopina o godzinie 9 zacznie się turniej siatkówki plażowej. Następnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej od 9 do 18 będzie odbywał się letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Następnie na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 11 odbędzie się spotkanie z klasykami, czyli nasze sochaczewskie Fiaty 126P. O godzinie 12.30 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w parafii świętego Wawrzyńca odbędzie się msza święta w intencji mieszkańców Sochaczewa z oprawą muzyczną chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. Następnie na ulicy Podzamcze o godzinie 13.00 będziemy mogli wymienić roślinki za baterie, czyli ekowymiana. Kolejnym tutaj punktem na placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 13.30 jest mazurek Chopina, czyli słodki symbol Sochaczewa. Będzie tutaj można zjeść coś słodkiego. I następnie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą przejazd zabytkowym Jelczem M11. O godzinie 14.00 odbędzie się pierwszy przejazd, o godzinie 16.00 drugi przejazd. I na ulicy Traugutta, ulicy Podzamcze i bulwarach nad Bzurą od godziny 16 zaczynamy strefę gastronomiczną, strefę aktywności i wesołe miasteczko. I już na amfiteatrze miejskim od godziny 17 zaczynają się koncerty. Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 Gwiazda Wieczoru Ira.
14: Tak to się przedstawia ramowo. Oczywiście też jest sporo tych atrakcji dodatkowych, natomiast chciałam wspomnieć o tym, że te strefy na Podzamczu, Traugutta, bulwarach są przemyślane, przygotowujecie też konkursy.
13: Dokładnie tak. Tutaj na uczestników czekają właśnie liczne strefy gastronomiczne z różnorodnym jedzeniem oraz strefy aktywności. Na ulicy Traugutta zaplanowano atrakcje dla starszych, natomiast na bulwarach nad Bzurą pojawią się propozycje dla młodszych. I tutaj też informacja dla mieszkańców, że ulica Traugutta będzie wyłączona z ruchu od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca, także mogą wystąpić utrudnienia, ponieważ ona będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do Sanepidu. Także tutaj taka informacja, że mogą te utrudnienia wystąpić. Serdecznie również zapraszam Państwa pod scenę, ponieważ między koncertami odbędzie się wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. Również chciałam podziękować naszym partnerom za wsparcie wydarzenia i również zachęcam do odwiedzenia ich stoisk, bo będzie bardzo dużo tutaj naszych partnerów na wydarzeniu. Podziękowania również kieruję do służb oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia. No i co tutaj mogę więcej powiedzieć? Zapraszam wszystkich mieszkańców i nie tylko do wspólnego świętowania.
14: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.
13: Dziękuję bardzo.
15: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
16: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 11 minut dzieli nas od 12 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem ważna informacja płynie z WIK Sochaczew, który informuje, że w związku z przejściowymi problemami technicznymi z telefonią stacjonarną kontakt z biurem jest na razie utrudniony. Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały numery alternatywne w zależności od sprawy. I tak biuro obsługi klienta, tutaj dwa numery: 604-627-567 lub 506-808-639. Natomiast jeżeli chcielibyście skontaktować się z sekretariatem, to numer jest następujący: 668-410-864.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: wrzesień 12, co by na to, żeby wrzucić w końcu coś na ruszt?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No i już patrzymy, co dzisiaj będzie wrzucane na ruszt. Ruszty, zupa gularzowa, a na drugie pierogi ukraińskie, dodatkowo w ofercie ryba smażona typu miętus albo pierogi ręcznie robione. Szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Grzegory, które przypomnę, mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, Krasny Staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, Cot złoto 89 za sztukę. Ser żółty, Złoty Mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopę lat kowbojów.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Olimpiada przedszkolaków jednak w hali przy Kusocińskiego przeszkodziła pogoda. W tym serwisie komunikat ratusza w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców darmowego drewna. Będzie też o sukcesie karate klubu Sochaczew. Nasi karatecy wywalczyli aż 9 medali. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Pogoda pokrzyżowała nieco plany olimpiadzie przedszkolaków organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Wydarzenie nie zostało jednak odwołane, lecz przeniesiono je do hali przy ulicy Kusocińskiego. Panuje tam prawdziwy dziki zachód i to dosłownie. Takie jest bowiem hasło przewodnie tej edycji spotkania.
17: Kochani, no po raz pierwszy nie udało się. Nasza mocniowska impreza niestety z brzydką pogodą. Przeżywam to od wczoraj, więc naprawdę, no ale cóż, no impreza jest nieodwołana. No nie niestety bez kibiców dzisiaj. Wiem, że są pewne ograniczenia też problemowo i organizacyjnie, więc część kibiców będzie, ale nie przyznajemy dzisiaj nagród dla kibiców, żeby było sprawiedliwie, bo część przedszkoli dostosowała się do naszej prośby i przyjechała tylko z zawodnikami. No cóż, no mieliśmy już kiedyś olimpiady zimowe przedszkolaków w hali sportowej. Zrezygnowaliśmy z zimowej edycji ze względu na pojemność hali, bo zgłaszało się coraz więcej przedszkoli. Jest tu niestety ciasno, ale damy radę.
16: Mówiła Renata Kubik z Mosiru. Na miejscu był nasz reporter Jakub Skumiał, który rozmawiał z uczestnikami imprezy.
7: Jak wam się ogólnie tutaj podoba? Opowiedzcie tutaj trochę, co tutaj się dzieje, bo widzę, że sporo emocji w was jest.
18: Jest fajna muzyka, wolno robić różne rzeczy.
19: No jest fajnie, można popatrzeć, jak to wszystko się dzieje.
7: Dzisiaj też są konkurencje takie sportowe, no nie? Przygotowywaliście się jakoś, czy nie?
19: Nie za bardzo, ale jesteśmy gotowi.
16: W sumie do udziału w wydarzeniu zgłosiły się 23 przedszkola. Niestety ze względu na warunki pogodowe na starcie stawili się mali przedstawiciele 20 z nich.
20: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: A teraz jakby nie patrzeć, okazja dla naszych mieszkańców. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego Urząd Miejski otrzymał 30 metrów sześciennych drewna od portu Polska. Mieszkańcy Sochaczewa mogą je otrzymać nieodpłatnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Ratusza. Co ważne, drewno będzie trzeba samodzielnie pociąć i odebrać z miejsca składowania. I zmieniamy temat. Reprezentanci karate klubu Sochaczew znakomicie zaprezentowali się podczas 37. Mistrzostw Polski w karate tradycyjnym, które odbyły się w Pruszkowie. Nasi karatecy wywalczyli aż 9 medali, a w klasyfikacji medalowej klub zajął wysokie 6. miejsce wśród kilkudziesięciu klubów z całej Polski. Największym bohaterem mistrzostw był Radosław Durlej, który w kategorii młodzik zdobył aż 6 medali, w tym 4 złote.
21: Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
22: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
21: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
23: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
21: Co dziesiąty uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co trzeci z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Po deszczowym i pochmurnym poranku robi się coraz bardziej przyjemnie. Tak jak słyszeliście przed chwilą, to co najgorsze, podobno mamy już za sobą. 15 stopni, wiatr daje się we znaki, wieje z północnego zachodu, ale co ważne, nie pada i tak nie ma tu zgodności wśród synoptyków, bowiem jedni twierdzą, że jeszcze w godzinach popołudniowych trochę pokropi, drudzy nie. Także lepiej ten parasol mieć gdzieś tam pod ręką. Póki co naprawdę przyjemnie.
24: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Rozpoczyna Golec Orkiestra.

0: 11 po 12 na zegarach, czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 18 po 12 już na zegarach. Dużymi krokami zbliża się mecz sezonu w Ekstralidze Rugby. Mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski sezonu 2025-2026. W sobotę 20 czerwca na Sochaczewskiej Marakanie dojdzie do starcia, które będzie decydowało o brązowym medalu. Na to spotkanie zaprasza Robert Małulepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
1: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w rugby. To będzie szósty z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że Sochaczewska Marakana znów zapłonie. Zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić. Zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą do medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci, będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze to będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje, mały finał, to ciągle finał. Po raz drugi w historii będziemy organizowali mały finał, po raz trzeci w ogóle finał w Sochaczewie, więc myślę, że każdy, kto na nasze mecze przychodzi, wie, co go czeka, a kto jeszcze nie był, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz szósty z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji. atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
15: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
17: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
18: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jeszcze więcej muzyki.
24: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
25: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
26: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
27: Reklama.

No nie tak miała wyglądać dzisiejsza olimpiada przedszkolaków, no ale na pogodę nie mamy niestety wpływu. Całe zmagania miały odbyć się na stadionie przy Warszawskiej 80, ale padający deszcz spowodował przeniesienie imprezy do hali przy Kłusocińskiego 2.

stowarzyszeniach przeróżny wachlarz jest możliwości, różne dyscypliny. No i przede wszystkim pokazanie obiektów, tu gdzie przychodzą na widownię, gdzie konkurują najlepsi. Dzisiaj mogą startować jako oni, głównie aktorzy na naszych obiektach. No niestety pogoda nie dopisała, nasza sołaczewska Maraka na dzisiaj nie będzie areną zmagań przedszkolaków, no ale myślę, że tutaj w hali sportowej przy ulicy Kuzocińskiego również dzieci będą się fantastycznie bawiły. Do tego mamy tak fantastyczne nagrody, że myślę, że wszyscy będą zadowoleni.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca!
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: Daily Straits na koniec 12 muzycznie, za chwilę wiadomości, a w nich apel policji do użytkowników hulajnóg. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mleko zsiadłe 400 gramów, krasny staw 3,39 za sztukę. Serek łaciaty 135 gramów, Mlekpol 3,59 za sztukę. Galaretka 175 gramów, cot, złoto 89 za sztukę. Ser żółty, złoty mazur 24,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13 w Radiu Sochaczew. Pora na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
16: Kaplica prawosławna na cmentarzu przy Traugutta odnowiona. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Radni zapraszają mieszkańców na dyżury, a mieszkańcy z tej możliwości korzystają. Tymczasem policja apeluje do użytkowników hulajnóg o stosowanie się do przepisów prawa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ten fragment cmentarza świętego Wojciecha przy ulicy Traugutta w Sochaczewie dziś wygląda dużo lepiej. Zakończono pracę przy renowacji zabytkowej kaplicy prawosławnej, która od lat prosiła się o remont. Zakres inwestycji przedstawiła na ostatniej sesji Rady Miasta kierownik Julia Kuligowska.
17: Zakres prac obejmował m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, fundamentów wraz z drenażem, oczyszczenie i naprawę murów, ich osuszenie i odsolenie. Odtworzono elementy architektoniczne, w tym wieżyczki, wykonano nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zabezpieczono obiekt przed wilgocią. Wymieniono również drzwi, przeprowadzono konserwację stolarki okiennej oraz elementów metalowych. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz zabezpieczenie go przed dalszą degradacją.
16: Mieszkańcy gminy Sochaczew mają możliwość rozmowy z radnymi podczas specjalnych dyżurów i, jak mówi przewodniczący rady Gabriel Kubiak, chętnie z tej możliwości korzystają.
18: Jest to może trochę odpowiedź jakby na potrzeby mieszkańców, którzy naprawdę w bardzo licznych ilościach na początku szczególnie przybywali, ale teraz też jeszcze nie było dyżuru, żeby nikt się nie pojawił. Zawsze są 2-3 osoby, różne tematy. Plan ogólny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, poprzez kajaki na przykład, a nawet klub seniora zjawił się u nas. Mamy o czym porozmawiać. Tematy są oczywiście notowane, przedstawiane potem na komisjach. Pracujemy nad tym, no częściowo udaje nam się coś ugrać.
16: Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 16 do 18 w Urzędzie Gminy Sochaczew.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach czy ścieżkach rowerowych rośnie liczba hulajnóg elektrycznych, a tym samym liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem. Tylko w ubiegłym roku na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 212 takich zdarzeń. Ranne zostały w nich 74 osoby. Wielu użytkowników wciąż zapomina, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. To pojazd, którego użytkowanie regulują przepisy prawa. Aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których przypomina starszy aspirant Agnieszka Dzik.
19: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie. Musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba. I koniec.
16: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
1: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płacy w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
23: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
0: Dodajmy, że związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. I na koniec kursy walut. Dziś za dolara amerykańskiego zapłacimy 4,68 zł, za euro 4,25, a za franka szwajcarskiego 4,60 zł.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczełydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B. Reklam.

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
11: Reklama.
12: Radio Sochaczew.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest Agencja Prawa Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.
15: Tu Radio Sochaczew, minęła 14.
16: Izabela Roguska, dyrektorką żłobka w Kątach. Czas na dobór kadry. Jest z czego wybierać. Ratusz podsumowuje działania podjęte na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Nowa Sucha. Do końca czerwca mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwają prace przygotowawcze do otwarcia samorządowego żłobka i przedszkola w Kątach. Obiekt powinien ruszyć z początkiem września. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem sal oraz kuchni. Powołano też dyrektorkę żłobka.
17: Chciałem przedstawić, tutaj mamy nową osobę w postaci dyrektora żłobka, pani Izabela Roguska. Też informacyjnie powiem Państwu, trwa nabór, jeżeli chodzi o dyrektora do przedszkola. Ogłosiliśmy nabory na wszystkie stanowiska, jeżeli chodzi o żłobek i przedszkole. Mamy 476 zgłoszeń osób do pracy, więc tutaj nie lada wyzwanie, żeby teraz zbadać tą część formalną, czy wszystko zostało zrobione dobrze, a potem spotkać się z tymi ludźmi i porozmawiać i wybrać.
16: Mówił wójt Dariusz Krupa w czasie sesji. Izabela Roguska ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Przedtem związana była między innymi z przedszkolem numer 7 w Sochaczewie.
18: Mogę tylko obiecać ze swojej strony, że postaram się stanąć na wysokości zadania, pracując w żłobku gminnym w Kątach. Dziękuję za tak miłe przyjęcie.
16: Sochaczewski ratusz podsumował ubiegłoroczne działania podejmowane na rzecz mieszkańców w ramach programu Czyste Powietrze. Dane znalazły się w raporcie o stanie miasta. Przedstawiła je na ostatniej sesji Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
19: Do końca ubiegłego roku w związku z porozumieniem zawartym z funduszem świadczonym przez Urząd Pomocy Mieszkańcom zostało wymienionych 444 nieefektywne źródła ciepła na źródła nowoczesne. Jednocześnie również ta pomoc jest związana z wnioskami dotyczącym termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta.
16: Do końca czerwca mieszkańcy gminy Nowa Sucha mogą się ubiegać o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą się podłączyć do kanalizacji. Pozyskać można 5000 zł.
20: Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju numer 7 w Urzędzie Gminy Nowa Sucha. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie jesteśmy w stanie pobudować tą kanalizację, tak, bo byłoby zbyt duże koszty wybudowania, później eksploatacji tego wszystkiego. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zwykłe szambo. Chodzi o koszty eksploatacyjne, tak? Przydomową oczyszczalnię ścieków możemy oczyszczać raz w roku do dwóch, w zależności od wskazań producenta. No niestety korzystanie z zwykłego szamba skutkuje, że musimy wybierać to częściej, tak? Minimum raz na dwa miesiące, praktycznie co miesiąc powinniśmy wybierać, żeby nie wydostawały się te ścieki na posesję.
16: Mówił Kamil Ziernik, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej.
21: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minicrossem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
22: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
21: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
23: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
21: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Aktualnie na termometrach 16 stopni Celsjusza na plusie, ale temperatura odczuwalna na poziomie 3. 13. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr mocno może powiać, maksymalnie 26 km na godzinę, więc czasem takie silniejsze porywy się mogą zdarzyć. Oprócz tego, jeśli chodzi o temperaturę, no to cieplej już dzisiaj na pewno nie będzie. Mogą się zdarzyć przelotne opady w różnych momentach dnia.
24: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew w to czwartkowe popołudnie. Przypominamy, że imieniny obchodzą dzisiaj Eliza, Walery, a także Metody, a więc wszystkiego dobrego dla świętujących dzisiaj. A świętować można różne rzeczy, na przykład Międzynarodowy Dzień Kąpieli dzisiaj. Proszę bardzo, to dla miłośników tej formy. Tak, zdecydowanie. Tu Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Human League, tym zaczynamy 14, a w tej godzinie także rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Kto nim będzie i o czym będziemy rozmawiać, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Bananarama w Radio CHF, jeszcze więcej muzyki. A tymczasem bardzo ważna informacja. Magdalena Franaszek-Niewiadomska została powołana na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury. Już za chwilę właśnie o tym powołaniu, ale także o udziale SCK w Dniach Sochaczewa w rozmowie z popołudniowym gościem Radia Sochaczew. Ta rozmowa już za chwilę. Zostańcie na 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska. Dziś już nie jako główny specjalista, ale jako dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam. Pełniący obowiązki dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury. Tak dokładnie brzmi to stanowisko.
16: Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tej nominacji. Domyślam się, że skoro tyle lat już pani pracuje w Sochaczewskim Centrum Kultury, to też pewnie aż takiego wielkiego stresu nie ma. Czy się mylę?
17: Tak, troszeczkę, wydaje mi się, że tak łagodnie jakby przeszłam na to stanowisko. Znam wszystkich naszych pracowników. Jest to fantastyczny zespół, z którym współpracuję od 11 lat, więc znamy się doskonale. Wiemy, co kto potrafi. Wiemy, że możemy na sobie polegać przede wszystkim i to bardzo mnie wzmacnia i powoduje, że czuję się bezpiecznie i myślę, że zadziałamy, podołamy. będzie się działo w Sochaczewskim Centrum Kultury.
16: Powiedziała pani, że pracuje w Sochaczewskim Centrum Kultury już od 11 lat, a jak właściwie zaczęła się ta przygoda i jak ona przebiegała?
17: To była taka troszkę niespodzianka, bo od dyrektora Artura Komorowskiego, który był przez 11 lat dyrektorem właśnie Sochaczewskiego Centrum Kultury, on mi zaproponował współpracę. Chyba długo się nie zastanawiałam, bo lubię wyzwania, a to było wyzwanie, bo przez 20 kilka lat byłam nauczycielem gry na instrumencie, na wiolonczeli, więc zupełnie inny zakres działań, zupełnie zakres zadań, totalnie inny. A tutaj takie zaproszenie do współpracy. Nie za bardzo na początku wiedziałam, co to znaczy, ale szybciutko się dowiedziałam, o co chodzi. Wpadłam w ten wir działań artystycznych i myślę, że polubiłam to bardzo, dobrze się w tym czuję i myślę, że będziemy działać nadal.
16: Czy to, że jest pani muzykiem, być może pomaga w jakiś sposób w pracy w STK-u?
17: Myślę, że tak, bo wrażliwość muzyków jest troszeczkę inna, więc wyczulona jestem na jakąś estetykę, na muzykę. Mam swoje gusty i wiem, czego lubię słuchać, wiem, czego chcę i chciałabym też proponować dobre rzeczy mieszkańcom Sochaczewa.
16: Jeśli chodzi o zarządzanie placówką, to pewnie też jest spore wyzwanie, kolejne zresztą, ponieważ STK to tak naprawdę dwa obiekty, tak, Chodaków, Boryszew, no i jeszcze do tego amfiteatr.
17: Tak, to są dwa ogromne budynki, w zasadzie trzy ogromne budynki. Amfiteatr uaktywnia się wiosną i latem, bo wówczas dzieje się dużo więcej rzeczy w plenerze, imprez, wydarzeń miejskich, więc jakby zimą mamy mniejszą, ograniczoną lokalizację, ale mimo wszystko są to bardzo duże przestrzenie, dużo mamy odbiorców, wielu, bo zarówno jak prowadzimy zajęcia dla dzieci, zajęcia artystyczne, ale również prowadzimy działalność impresaryjną, wynajmujemy salę, impresariaty zewnętrzne organizują u nas spektakle, koncerty, więc mnóstwo osób przewija się przez Sochaczewskie Centrum Kultury, zarówno tu w Boryszewie, jak i w Chodakowie, więc no dużo pracy jest, ale myślę, że ta praca jest bardzo satysfakcjonująca, a szczególnie wówczas, gdy słyszymy takie informacje zwrotne od publiczności, od mieszkańców Sochaczewa, że są zadowoleni, że są szczęśliwi, że mogą przychodzić, że dobrze się spisujemy. Także to jest dla nas taka no, nagroda bezcenna.
16: Jeżeli chodzi o to nowe stanowisko, o tę nową funkcję, to czy ma pani jakieś plany, marzenia, może pomysły na to, jak jeszcze uatrakcyjnić STK dla mieszkańców?
17: No, pomysłów jest dużo. Mamy bardzo kreatywny zespół i z tych pomysłów również będziemy korzystać. Nie ja sama wymyślam sobie, co my robimy. Chcę się konsultować z naszymi pracownikami, ustalać z nimi. Znaczy, kierunek mamy, wiadomo, jest kierunek obrany. Chcemy nowe rzeczy wprowadzać. Między innymi chciałabym powrócić do zajęć szachowych, bo dobro dzieci leży mi na sercu z racji tego, że no, generalnie jestem nauczycielem, więc z dziećmi kontakt ogromny i chciałabym, żeby one się rozwijały wszechstronnie z racji tego, że zasługują na to, a czasy są takie, jakie są obecnie. Dużo mediów, dużo telefonów, dużo Facebooków, Instagramów. To wszystko odciąga dzieci od nauki, od myślenia. Więc myślę, że te zajęcia szachowe byłyby takim doskonałym projektem do tego, żeby one mogły się jednak rozwijać. Rozwijają, wiadomo, logiczne myślenie, co procentuje na pewno w przyszłości. A to jest nasza przyszłość, właśnie dzieci i młodzież.
16: I przechodzimy już do takiej bieżącej działalności Sochaczewskiego Centrum Kultury, bo w STK-u jak zawsze sporo się dzieje. Między innymi przed nami jest taki coroczny konkurs piosenki wakacyjnej Chodaczek. To już też wydarzenie z wieloletnią tradycją.
17: Tak, od wielu lat organizuje je pani Jola Kawczyńska, ona jest mamą tego projektu w zasadzie. W tym roku projekt odbędzie się, konkurs odbędzie się 18 czerwca. Zgłoszenia, bardzo prosimy o nadsyłanie tych zgłoszeń do 12 czerwca. No wiadomo, piosenka wakacyjna, rekreacyjna. Będziemy promować właśnie twórczość artystyczną, popularyzację piosenki dziecięcej. Mamy trzy kategorie wiekowe, wieku, pierwsza kategoria między 3 a 6 rokiem życia, druga kategoria między 7 a 10 rokiem życia i trzecia kategoria między 11 a 14 rokiem życia. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pięknie śpiewają, chcą się zaprezentować na scenie do zgłoszenia swojej kandydatury właśnie na ten konkurs.
16: Jeśli chodzi o tę bieżącą działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury, to także dzieje się w temacie wystaw czasowych. W tej chwili taką wystawę możemy oglądać w Boryszewie.
17: Tak. Jeszcze dodam, może ten chodaczek będzie odbywał się w Sochaczewskim Centrum Kultury właśnie przy ulicy Chopina 101 w Chodakowie.
16: Jak nazwa wskazuje.
17: Chociaż nie zawsze tak było. Czasami był i w Boryszewie. Natomiast wystawa pani Agaty Łankowskiej była prezentowana już w Chodakowie, natomiast teraz została przeniesiona do Boryszewa. Jest to ekspozycja zatytułowana XIX-wieczna osada fabryczna Żyrardów oczami dziecka. Przepiękne grafiki, przepiękne prace, myślę, warte obejrzenia. Zawisły w tej chwili w Galerii Zedek, więc zapraszamy serdecznie. Można oglądać je codziennie, jest wstęp bezpłatny, więc zachęcam Państwa do odwiedzenia Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83.
16: A już niebawem zaczynają się Dni Sochaczewa i tutaj także Sochaczewskie Centrum Kultury włącza się w organizację tego wydarzenia. Co z waszej strony będzie się działo?
17: Program Sochaczewskiego Święta jest tak bogaty i bardzo dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy również za to, że zaproszono nas do udziału w występach w amfiteatrze i nie tylko, ponieważ mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria został poproszony o występ na uroczystej sesji Rady Miasta 12 czerwca. Zaprezentują tam Państwo króciutki program artystyczny, oczywiście patriotyczny. 12 również na scenie amfiteatru wystąpi fantastyczny duet Wiktor Szczepanik i Jolanta Kawczyńska, mistrz i uczeń, ponieważ Wiktor pracuje pod właśnie okiem Joli Kawczyńskiej i będą mogli zaprezentować efekty, owoce tej pracy właśnie w amfiteatrze o godzinie 17 w piątek. W repertuarze będą utwory Zbigniewa Wodeckiego. Także myślę, że to są piosenki lubiane przez bardzo wielu mieszkańców, tak, więc zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
16: To już w najbliższy weekend Dni Sochaczewa, a nieco później rozpoczyna się realizacja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego i tutaj również STK będzie miało swój udział.
17: A mogę jeszcze dodać 13 czerwca?
16: Proszę bardzo.
17: Bo 13 czerwca natomiast podczas Dni Miasta Sochaczewskie Centrum Kultury również na scenie amfiteatru zaprezentuje program Francuski Wieczór. Ten program już realizowaliśmy, premiera była w Chodakowie, a tym razem zaprezentujemy, może nie całość, bo mieliśmy tylko godzinę czasu, więc trzeba było nieco okroić ten projekt, ale gwarantuję Państwu, że będą fantastyczne piosenki francuskie w wykonaniu dzieci i młodzieży Sochaczewskiego Centrum Kultury Klubu Piosenki. Będą tancerze zespołu Abstrakt, Anna Wolińska, która z Piotrem Milczarkiem będą prowadzili, koordynowali cały ten koncert. Także również zapraszam, godzina 17 do amfiteatru 13 czerwca.
16: A co do tego Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, to 19 czerwca.
17: Tak, ruszamy. No, ledwie się skończą Dni Miasta, Dni Sochaczewa, a już mamy rozpoczęcie kolejnego projektu. Tak, Sochaczewski Budżet Obywatelski, zatytułowany, zaraz Państwu tutaj spróbuję przeczytać, Wibracje zdrowia w wymiarze ciała, umysłu i ducha. I tutaj będziecie mogli Państwo uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, wykładach, ćwiczeniach, które będą dotyczyły właśnie nas. Nas jako człowieka, nas jako organizmu. Pierwsze zajęcia odbędą się 19 czerwca. To będą ćwiczenia Qigong z panią Martą Wilczyńską. Zgadza się. Pani Marta poprowadzi te zajęcia w Sochaczewskim Centrum Kultury na Boryszewie oczywiście. Będziemy się starali, żeby one się odbywały odbyły na terenie zielonym za budynkiem SCK. Rozpoczynają się one o godzinie 18:00 i kolejne spotkanie z panią Martą Wilczyńską 5 lipca również na terenie boiska SCK w Boryszewie. To jest niedziela, godzina 17:00. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Myślę, że niebawem na stronie ukaże się cały program tych wibracji zdrowia, co, gdzie, kiedy. Także zapraszam i zachęcam państwa do zapoznania się i do śledzenia naszej strony sck.sochaczew.pl, gdzie niebawem wszystkie te wiadomości się ukażą.
16: Bo wibracje zdrowia to nie tylko qigong, a o tym jeszcze na pewno się przekonamy.
17: Tak, będzie bioenergoterapeuta, będzie yoga, będą spotkania na temat żywienia, także bardzo, bardzo szeroko temat jest potraktowany i zapraszam. Wszystkie oczywiście zajęcia są bezpłatne i wszystkie odbywają się w Boryszewie.
16: Musimy już kończyć, dlatego bardzo dziękuję już za naszą rozmowę. Gratulacje z powodu objęcia nowego stanowiska. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, pełniąca obowiązki dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury.
17: Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 99FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

Kasia Zięgiewicz, były momenty, a za kilka momentów, za kilka chwil, punktualnie o 15:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich między innymi o dniach Sochaczewa, ale nie tylko o aktualnych informacjach z Sochaczewa i okolic. Już za chwilę także więcej na ten temat. A do 15:00 zagrają nam jeszcze Years and Years, Shine, za chwilę także Olivia Adams się pojawi, jej Never Say Never.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
7: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Punktualnie 15 w Radiu Sochaczew, czas na wiadomości.
11: Zaczynamy od najświeższych wiadomości z Sochaczewskiego Centrum Kultury. Stery w jednostce przyjmuje Magdalena Franaszek-Niewiadomska. Bezpłatne seanse kultowego serialu Przygody Kota Filemona w naszym kinie. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie tylko Sochaczew. W najbliższy weekend także Dni Błonia z Kamilem Bednarkiem, Mariuszem Szczygłem i Zenonem Martyniukiem. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Magdalena Franaszek-Niewiadomska przejmuje stery Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zastąpi tym samym dotychczasowego dyrektora placówki Artura Komorowskiego, który po 11 latach pracy na tym stanowisku przechodzi na emeryturę. Magdalena Franaszek-Niewiadomska będzie pełnić obowiązki dyrektora przynajmniej przez najbliższy rok.
12: Wydaje mi się, że tak łagodnie jakby przeszłam na to stanowisko. Znam wszystkich naszych pracowników. Jest to fantastyczny zespół, z którym współpracuję od 11 lat, więc znamy się doskonale. Wiemy, co kto potrafi. Wiemy, że możemy na sobie polegać przede wszystkim i to bardzo mnie wzmacnia i powoduje, że czuję się bezpiecznie i myślę, że zadziałamy, podołamy. Będzie się działo w Sochaczewskim Centrum Kultury.
11: W najbliższy piątek o godzinie 15.30 najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość obejrzenia w kinie Odeon 3 odcinków kultowego serialu Przygody Kota Filemona. I to zupełnie za darmo. Ratusz przygotował 120 karnetów, które można pozyskać odwiedzając Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych w godzinach pracy ratusza. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Akcja wpisana jest w Dni Sochaczewa, w programie których znalazło się oficjalne odsłonięcie pomnika kota Bonifacego na placu Kościuszki, co nastąpi tego samego dnia o godzinie 16.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Nie tylko Sochaczew, w najbliższą sobotę także Dni Błonia. Co ciekawe, w tym roku świętowanie będzie podwójne, co przed południem wyjaśnia burmistrz Błonia Zenon Reszka.
13: Zaczynamy już od samego rana, ale warto także odnotować o godzinie 11 w sobotę Powiatowy Dzień Strażaka na rynku w Błoniu. Warto odnotować także wyjątkowe wydarzenie. Od godziny 12 już będzie plener na naszym parku Bajka. Będzie tam bezpośrednio na oczach mieszkańców robiona rzeźba orła i ta rzeźba duża w drewnie potem już zostanie w Błoniu, więc będzie można zobaczyć, jak ta rzeźba przez profesjonalistów jest wykonywana. To taka ciekawostka.
11: Po południu natomiast mieszkańcy mogą liczyć na koncerty.
13: Rozpoczynamy o godzinie 17.15. Będzie Zenon Martyniuk swoim zespołem Akcent, potem będzie Bartosz Gajda, no i potem przed 20.00 będzie uroczyste otwarcie Dni Błonia z naszymi gośćmi z Włoch, z Korena Usoniu. No i będzie Michał Szczygieł, a potem będzie Kamil Bednarek jako gwiazda wieczoru, więc serdecznie zapraszamy. I oczywiście także pokaz fajerwerków na zakończenie Dni Błonia w sobotę.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
15: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt, tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
14: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
16: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
14: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
17: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
14: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Jak to będzie z tą pogodą? To jest pytanie, które możecie sobie zadawać. No to ja wam odpowiem. Po 15 na termometrach 16 stopni Celsjusza, no i już cieplej dzisiaj nie będzie. Nie ma takiej siły. Jeśli chodzi o chmury, no to te cały czas intensywne, pochmurno do końca dnia, a z nich może co jakiś czas padać deszcz. Na to musicie być przygotowani. Ciśnienie umiarkowane, tak pozostanie, 1015 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany. Średnio powieje z prędkością 24 km na godzinę, a to wszystko z północnego zachodu.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Tu Radio Sochaczew, słuchajcie, jeśli obserwujecie nas na przykład na Instagramie albo na Facebooku, co polecam. zachęcamy, to wiecie, że w tej godzinie rozmowa z muzycznym gościem Radia Sochaczew. Tak jest. Kto nim będzie? No o tym za chwilę będę wam mówił, ale jeśli chcielibyście to wiedzieć wcześniej, no to na Instagramie, na Facebooku Radia Sochaczew, wchodząc w relację, to sprawdzicie. Także polecamy. Polecamy nas tam zaobserwować. Spania, call me na początek 15. Jeszcze więcej muzyki w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Don't go breaking my heart, czyli Elton John i Kiki D w duecie. A już za kilka chwil rozmowa z Natalią Zastępą. No bo słuchajcie, ta wokalistka wraca do nas z najnowszym singlem, który wydała z okazji swoich 24 urodzin. No i w tej piosence trochę z tymi urodzinami się rozlicza, zresztą nie tylko. O tym już za chwilę opowie w naszym studiu. Już za moment rozmowa właśnie z Natalią Zastępą. Zostańcie z Radiem Sochaczew na 94,9 FM. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy terasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Gościem w studiu Radia Sochaczew jest Natalia Zastępa. Cześć, witaj.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Takim pretekstem naszego spotkania jest twój najnowszy utwór, czyli utwór Urodziny,
2: tak,
1: który właśnie wypuściłaś w urodziny, czy dzień po urodzinach?
2: No, dzień po urodzinach wypuściłaś. Dzień po 24 urodzinach.
1: Po 24 urodzinach. I zagramy sobie ten numer za kilka chwil. Natomiast, no, oczywiście o nim chcemy trochę opowiedzieć. Urodziny to często jest taki moment, który zmusza do refleksji. Gdzieś znalazłem informację o tobie, że ty jesteś trochę taka sentymentalna i tej refleksji u ciebie jest dużo. I ten numer też jest taką refleksją, ale co on ci powiedział, to znaczy co powiedziały te 24 urodziny, jak na nie patrzysz? Bo niektórzy mają takie, że 30 to na przykład coś, a 40 coś, jak to ty widzisz swoje?
2: Ja mam takie wrażenie, że z roku na rok coraz mniej lubię swoje urodziny generalnie, ale to nie jest powód jakiegoś fizycznego starzenia się, ale wydaje mi się też, że moje pokolenie, gdzieś Gen Z można powiedzieć, ma coś takiego, że jakby za dużo od siebie wymaga, że jakby mamy wrażenie, ja tak przynajmniej mam, ale jak rozmawiam z znajomymi też tak mają, że po prostu w naszym wieku powinniśmy, nie wiem, wybudować dom, posadzić drzewo, że tak powiem, nie wiem, osiągnąć ogromny sukces, za dużo zarabiać pieniędzy, po prostu wszędzie się spełniać, wszędzie jeździć. A to tak życie w sumie nie wygląda, a chyba czujemy taką presję, zwłaszcza przez social media i ja niestety też się często w tę pułapkę łapię, że cały czas od siebie wymagam, że za mało zrobiłaś, Natalia, za mało. I te urodziny właśnie były takie w tym roku dla mnie trochę słodko-gorzkie, ale staram się sobie tak w głowę pukać, że dziewczyno, ogarnij się, jest naprawdę, naprawdę dużo, dużo zrobiłaś już do tej pory.
1: Czyli to taki moment podsumowania, ale taki, żeby nie zapaść się gdzieś niżej pod ziemię, żeby sobie w ten sposób te oczekiwania nie zjadły, tak?
2: Myślę, że dokładnie tak można powiedzieć.
1: Ten numer też jest, no, co by to mówić, o relacji, właściwie o zakończeniu pewnej relacji, więc no, jest to taki słodko-gorzka piosenka.
2: Tak. Generalnie pierwsze wersy tej piosenki napisałam w urodziny, ale to były moje urodziny. Wszyscy myślą, że to były w urodziny osoby, o której pisałam, bo tak mówię jakby pierwsze wersy, ale to właśnie była ta moja refleksja też, którą przeniosłam po prostu na drugą osobę, z którą kiedyś byłam. Więc te urodziny, no nie były to te, ale zeszły właśnie tak w taki sposób, jakoś przeanalizowałam po prostu swoją relację i napisałam taką piosenkę. Wydaje mi się, że to jest dosyć epizodyczna emocja, którą opisuję, bo jakby totalnie zdaję sobie sprawę z tego, że to, co było i to, co się wydarzyło, czyli zakończenie tej relacji, jest jak najbardziej dobre i nie zmieniłabym tej decyzji absolutnie. Ale też dużo osób wstydzi się czasami przyznać do tego, że na przykład po zakończeniu takiej relacji pojawiały się takie tęsknoty, nagle idealizujemy pewne sytuacje, że przecież były te dobre momenty i właśnie ta piosenka trochę jest o tych dobrych momentach, tak? O tym, o tej bluzie w szufladzie, tu mi coś przypomina ciebie, o tych naszych planach, które mieliśmy, bo to wszystko było super, nie? Ale trzeba też mieć jednak z tyłu głowy, no ale z jakiegoś powodu ta relacja się zakończyła i to jest właśnie piosenka o tym.
1: Czyli nie takie zero-jedynkowe, tylko no, całe spektrum tych emocji.
2: No właśnie też ten bilans, o którym mówię, że urodziny to dla mnie jest ten bilans i ta piosenka też ma w sobie pewien bilans.
1: Trochę o tym też mówisz na przykład w swoich mediach społecznościowych, o tej sentymentalnej naturze, że trochę tak masz, że właśnie w ten sposób funkcjonujesz. Traktujesz to jako przekleństwo, czy jako właśnie odwrotnie, jako coś fajnego? Różnie.
2: Różnie to traktuję. Raczej częściej mam takie sytuacje, że jednak jest to pewnego rodzaju przekleństwo, bo za dużo jest tej analizy, za dużo po prostu takiego rozpływania się we mnie jest i ja tego nie lubię, bo powinnam być bardziej taka, dobra, było, zamykamy to, a nie wracanie i rozpamiętywanie. Ale z drugiej strony też lubię to w sobie, bo to jest jakaś taka moja wrażliwość. I wydaje mi się, że jako osoba, która też pisze, tworzy, no to jest akurat w sumie głównym takim moim twórczym motywatorem, można powiedzieć, ta cecha, więc to jest też takie...
1: Też pomaga w tym procesie twórczym.
2: No to na pewno.
1: Trochę opowiedziesz o tych urodzinowych refleksjach i trochę o tym, jak te pierwsze wersy powstały właśnie urodzin. A jak powstawała muzyka? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o pracę w studiu?
2: Znaczy top line, czyli linia melodyczna też jest moja i akurat rzadko tak mam, ale bardzo mi szybko się skleiły słowa z melodią, czyli jak wymyślałam pierwsze wersje, to od razu już na melodii. To nie zawsze tak jest, bo dużo, wydaje mi się, osób, ja też tak czasami mam, że nagrywamy najpierw melodię na jakiejś tak zwanej rybce, czyli po szwedzku albo po finlandzku.
1: Że tam się coś nuci.
2: Coś tam się nuci po prostu. A tutaj miałam tak, że szybko mi się łapał tekst z melodią. A jeśli chodzi o cały aranż, nad którym pracowałam, to pracowałam ze swoim bardzo dobrym przyjacielem. I to jest pierwszy utwór, który razem wydałam we współpracy z nim, z Krzysztofem Baranowskim. Też znakomitym gitarzystą, między innymi gra u Sanach, u Pauliny Przyby, Kasi Sienkiewicz, więc naprawdę doświadczony i przyjaźnimy się, więc też fajnie było razem zagrać. A perkusję do tego nagrał mój perkusista, mój kolega serdeczny Dawid Opoliński również. Także... Więc w takim dosyć koleżeńskim gronie tutaj pracowaliśmy, co było dla mnie naprawdę mega radochą.
1: Komfortowe warunki.
2: Bardzo komfortowe, tak.
1: Trochę o muzyce rozmawiamy, o tekście, ale też o teledysk cię chcę zapytać, bo tutaj bardzo charakterystyczny pomysł z tym pudełkiem prezentowym czarno-żółtym.
2: Tak.
1: Skąd taki pomysł i co to symbolizuje?
2: Tutaj muszę ukłony oddać reżyserce i scenarzystę, można powiedzieć, Faustynie Maciejczuk, również zdolnej wokalistce, może ktoś z Państwa zna. To był jej pomysł, mi się on bardzo spodobał i oddałam w ogóle właśnie cały jakby pomysł na klip Faustynie, bo miałam z nim problem. Szczerze powiem Państwu, że zazwyczaj wymyślam sama sobie klipy, a do tej piosenki miałam tak, że było mi trudno. I po prostu pomysł Faustyny był totalnie w punkt i mega mi się spodobała metafora też kolorowania tej przestrzeni, która jest w pudełku. Bo już zaspoilerujemy, że w pudełku znajduje się mój pokój, który jest jakby kolorowanką, którą wypełniam sama, więc gdzieś to jest taka trochę puenta też tego, że ja sobie będę sama teraz kreować też tą swoją drogę, albo z drugiej strony można powiedzieć, że gdzieś ja sobie wybieram to, co bym chciała na przykład przekazać i to, co pamiętać. Więc to są różne takie interpretacje, ale bardzo mi się spodobał ten pomysł. Zachęcam do zobaczenia. Myślę, że jest ciekawy.
1: Tak, mimo że nie zaspoilerowaliśmy na pewno całego, także
2: nie,
1: zachęcamy do tego, żeby zerknąć, żeby obejrzeć. Mówisz właśnie o tym, żeby samemu kształtować tą rzeczywistość. Od jakiegoś czasu jesteś... Masz różne zadania, nazwijmy to, bo rzeczywiście też ta praca wydawnicza to jest po części twoja praca. Jak się z tym czujesz, jak się z tym masz?
2: Tak, to może tak przedstawię też słuchaczom moją sytuację aktualną, artystyczną. Po 6-7 latach pracowania z wytwórnią, współpracy, rozstaliśmy się, więc teraz na ten rok postanowiłam, że wszystkie wydania będę sama sobą wydawczynią, sama będę swoją menadżerką, co jest bardzo trudne, ale dużo się uczę i też się z tego powodu cieszę, bo miałam takie momenty w zeszłym roku, że tak sobie myślałam, że odkąd jestem nastolatką, cały czas ktoś mnie gdzieś prowadził, że okej, że ja jestem też jakby sama kreuję gdzieś swoją muzykę i taka chcę być, ale jednak cały czas ktoś trzymał tę rękę, trochę podprowadził, to musiałam z kimś ustalić, czy może być taki pomysł, czy nie. A teraz jestem kompletnie sama i to jest niesamowita lekcja. Uważam, że pewnych rzeczy artyści po tej lekcji nie powinni sami robić, ale ogólnie bardzo się cieszę i tym bardziej jest to dla mnie ważny czas, że sama to wszystko ogarniam.
1: Także satysfakcja na koniec jest, pomimo tej trudnej pracy.
2: Chyba największa, chyba jeszcze większa niż przy wydaniach właśnie, przy których ktoś tam więcej też od siebie dawał niż ja tylko.
1: A propos samego pisania piosenek i tekstów, to jeszcze cię zapytam o to, czy ono ci pomaga jakoś porządkować te myśli, że na przykład pisanie tekstów sprawia, że jesteś w stanie na przykład bardziej zrozumieć pewne procesy, pewne emocje, pewne myśli?
2: Na pewno. Ja też jestem osobą, która od zawsze pisze pamiętnik. Mhm. I uważam, że to jest najlepsza jakby forma takiej autoterapii trochę. Może terapia to za duże słowo, ale właśnie, żeby sobie coś poukładać. Więc jakby wiadomo dla mnie jako artystki, to pisanie tekstów to jest must have, żeby gdzieś tam siebie wylać i tak spojrzeć może trochę z dystansem.
1: Mhm. A co cię inspiruje muzycznie? Mowa o wykonawcach, o być może gatunek muzyki, bo oczywiście rozmawiamy, obracasz się w tym nurcie popowym, ale myślę, że nazwałbym go bardziej ambitnym popem, takim muzycznie ciekawym po prostu.
2: Dzięki.
1: Czym się inspirujesz? Na przykład na kogo patrzysz?
2: Kurczę, ja mam mega dużo inspiracji i możliwe, że na przykład tego nie... W tej piosence chyba tego nie będzie słychać, ale na moim następnym wydaniu może bardziej, że Tej mi pala trochę, chociaż wiem, że to jest bardzo daleka, jakby, że nie wiem, czy ktoś to wysłyszy, ale ja zawsze w swoich numerach miałam dużo organicznych brzmień właśnie i gitary, perkusje, lubię właśnie na żywo też nagrywać instrumenty, a w nowych piosenkach jest trochę więcej syntezatorów. Byłam też na koncercie tej Impali, więc trochę mi tak zainspirowało, ale jeśli chodzi o to, co ogólnie słucham, to myślę, że tutaj raczej słuchacze niezgadliwy, bo moim ulubionym zespołem ever jest Pink Floyd. Ja wychowywałam się na śpiewaniu pani Beaty Kozidrak, Celine Dion, więc głosy kompletnie inne niż ja, bo ja jednak mam takie ciemniejszą barwę głosu, a to są takie typowe, mocne, wysokie wokale. Masa jest takich rzeczy, Ale powiem tak, że przy stworzeniu tej piosenki po prostu sama siadłam do pianina, słyszałam, że ma być gitara akustyczna, tak jak zawsze też wydaje mi się, słuchacze mnie z tego znają, jak z piosenki wracam do siebie, że to jest w takim sensie podobne raczej brzmienie.
1: Tak, tak.
2: I od tego nie odchodzę, bo ja lubię siebie też w takich utworach.
1: i lubisz też dźwięk tych instrumentów, tak,
2: no,
1: jak
2: tak,
1: lubisz na żywo,
2: to
1: nagrywasz bardzo często. No właśnie, już trochę zapowiedziałeś, że to nie jest jedyny kawałek, który od ciebie wyjdzie w najbliższym czasie. Tak. Jak to będzie wyglądało teraz?
2: Tak, zaplanowałam na ten rok 4 wydania. Mhm. Urodziny są pierwszym. Myślę, że w połowie wakacji ukaże się druga piosenka, mogę powiedzieć w sumie, jak się będzie nazywała, Po nocach. Już na Instagramie trochę zdradzałam, więc jak ktoś mnie obserwuje, to gdzieś tam można wcześniej spoilerki małe złapać.
1: Snippet był?
2: Nie.
1: Spoilerek.
2: Spoilerek. Tak, i myślę, że ta piosenka też będzie dosyć zaskoczeniem, bo jest inna, następna, inna jest niż te, które robiłam do tej pory. Tak jak mówiłam, że coś gdzieś tam syntezatory bardziej momentami, ale też jest żywy beat, mhm. są instrumenty, więc osoby, które lubią moją starą muzykę, na pewno, znaczy mam nadzieję, też będą ukontentowani, że tak powiem.
1: Pytanie, jakbyś to, co teraz przed tobą opisała, jaki to jest rozdział twojej przygody muzycznej? Coś zupełnie nowego, kontynuacja, czy jak byś to określiła?
2: Myślę, że to jest pewnego rodzaju kontynuacja, ale z rozwojem takim, mm-hmm. że jest mm-hmm. to coś innego i to można wysłyszeć, bo wydaje mi się, nawet po premierze urodzin dużo osób mi pisało na przykład, że Natalia, czemu to jest takie smutne? Mhm. Że wydaje mi się, że to mnie zaskoczyło, że dużo moich fanów bardziej mnie kojarzy z taką muzyką, nie wiem, jakąś radosną,
1: pozytywną.
2: Taką z nadzieją jakąś. Mhm. A tutaj tej nadziei może tak nie słychać. Ja się z tego powodu cieszę, bo często miałam też takie sytuacje, że na przykład przychodziłam, nie wiem, na jakąś rozmowę czy coś i ktoś mówił, a ty taka smutna jesteś, a ja po prostu miałam gorszy dzień. A mam wrażenie, że ludzie przez pewien czas przyzwyczaili się do tego, że jestem cały czas bardzo radosna, bo ja potrafię być ekstrawertyczna w sytuacjach, mhm. w którym od tego się ode mnie gdzieś tam oczekuje, ale generalnie ja mam smutku, złości, żalu i wydaje mi się, że w tych piosenkach, które teraz wyjdą, w tym roku, mhm. to będzie bardziej słyszalne. I ciekawa jestem, jak fani to przyjmą. Bo na razie właśnie po urodzinach mhm. bardzo różne
1: do mnie. No właśnie trochę chciałem cię zapytać o te reakcje fanów, ale trochę o tym mówisz, że okay. różnie, tak? Że trochę i też są zdziwieni tym, że trochę tak bardziej smutniejsza
2: tak,
1: Natalia.
2: Tak, no, dostaję i tak naprawdę, ale mhm. dla mnie to jest mega komplement, dostaję mhm. Takie wiadomości, że albo trafiłam po prostu z historią z ich życie i oni się bardzo z tym utożsamiają z tą piosenką, albo właśnie są zdziwieni po prostu, że coś takiego ode mnie usłyszeli.
1: Mhm. A kiedy w takim razie czujesz największą satysfakcję jako artystka? Jak ktoś cię na przykład chwali, czy jak na przykład ty sama jesteś z siebie zadowolona po jakimś utworze, czy po koncercie?
2: Ja rzadko jestem z siebie zadowolona. Nie, najbardziej chyba faktycznie teraz przy tym wydaniu też mm-hmm. zorientowałam się, że jak ktoś mi pisał, że opisałam na przykład jego historię, że się mega i dostawałam po prostu długie wiadomości na prywatnych wiadomościach, to wtedy poczułam faktycznie największą satysfakcję. Większą niż kiedy nagrałam piosenkę i sama sobie jej słuchałam. To mm-hmm. aż tak wtedy nie.
1: To teraz jeszcze trochę do tego bilansu i powrót. Jakbyś miała powiedzieć coś samej siebie sprzed lat, to co byś powiedziała? Taka jedna rada.
2: Jedna rada? No myślę, że nie bój się nie wiedzieć, kim jesteś, bo za ileś lat dalej nie będziesz wiedziała.
1: Czyli generalnie trochę więcej spokoju i tych
2: cały czas... Nie wymagaj tak od siebie.
1: Nie wymagaj, nie oczekiwaj. Tak?
2: Siebie, no.
1: To trochę taka klamra w takim razie. To jeszcze cię zapytam w takim razie, tak trochę podsumowując naszą rozmowę, czego życzyłabyś sobie na ten rok muzycznie i nie tylko muzycznie?
2: No najbardziej zależałoby mi, żeby piosenki, które pokażę, mhm. dotarły jednak szeroko i żeby właśnie ludziom się spodobały, nawet jeśli to będzie garstka tych osób. No i życzę sobie tego, żeby... to, co przyjdzie w tym roku do mnie, mhm. fajnie wyszło na przykład w następnych utworach i żeby przychodziły do mnie nowe emocje, które będę mogła opisać. Bo chciałabym w przyszłym roku dalej wydawać.
1: To jest jasna deklaracja w
2: jasna
1: takim razie.
2: Deklaracja.
1: A jakie jeszcze plany w przyszłości? Też koncertowe? Coś
2: tak, gramy koncerty. Gracie. Właśnie mhm. z zespołem. Teraz mamy taki wspaniałą podróż. Będziemy mieć od Szczecina do Olsztyna. Mhm. Słubice, więc tak jak wydaje mi się, mówię, większość artystów w trakcie wakacji po prostu też szeroko podróżują po całym kraju,
1: tak
2: to my też sobie będziemy podróżować. Ale w Sochaczewie niestety nie gramy.
1: No żałuję i myślę, że nasi słuchacze też.
2: Może
1: za rok właśnie, jak powiedziałeś, że będziesz grać i się wydawać.
2: Tak, ja dzisiaj się przeszłam tutaj przez cały Sochaczew z dworca do radia, więc naprawdę wydaje mi się, że bardzo bym chciała tu wrócić i zagrać.
1: To już zwiedziłaś miasto.
2: Tak, zwiedziłam.
1: No to mam nadzieję, że słucha nas ktoś decyzyjny w tym temacie. Ty jesteś decyzyjna.
2: Ty coś tam szepnij.
1: Ja też, właśnie, ty jesteś decyzyjna, też sama siebie wydajesz, ja coś może szepnę, także... No, panie burmistrzu.
2: Szanowny panie burmistrzu, z tej strony Natalia Zastępa. Bardzo chętnie zagrabym w mieście Sochaczew. Jest tu malowniczo i pięknie.
1: Nagrało się. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
1: A już teraz premierowo pretekst naszego spotkania, czyli twój najnowszy singiel Urodziny. Możesz go tak na koniec zapowiedzieć naszym słuchaczom.
2: Drodzy słuchacze Radia Sochaczew, zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla Urodziny. Jest trochę bardziej sentymentalny i może ktoś by powiedział, że smutniejszy, ale ja tak naprawdę wewnątrz dzisiaj jestem bardzo wesoła i cieszę się, że będziecie mogli go posłuchać.
0: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektroniczne.

0: Łódzkiej w stronę centrum też newralgiczne miejsce, jeśli chodzi o ruch w Sochaczewie. Oprócz tego Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc objazd do Chodakowa, też dużo aut w tamtym momencie. No i obwodnica miasta w tym momencie właściwie z dużym natężeniem ruchu w różnych miejscach najbardziej to widać, szczególnie w okolicach ronda w Kuznocinie czy ronda przy ulicy Żyrardowskiej, a sam wjazd do Sochaczewa od strony Żyrardowa tutaj też w delikatnym korku możecie utknąć. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa, już bez większych kłopotów, chociaż widzę, że przed rondem w Wiskitkach, jeszcze przed rondem. Tam też utrudnienia w tym momencie, także już przed samym rondem w Wiskitkach, przed autostradą A2, tutaj spodziewajcie się utrudnień. 50 w stronę Wyszogrodu, bez kłopotów, 92 w stronę Łowicza, przejezdna, 92 w stronę Warszawy, tutaj na pewno w Piorunowie delikatne utrudnienia, w Błoniu i w Ołtarzewie. Jeśli chodzi o 705 w stronę Skierniewic, tutaj cały czas ruch się zatrzymuje w Nowej Suchej na tej tymczasowej sygnalizacji świetlnej, a w odwrotnym kierunku 705, czyli w kierunku na Brochów, bez większych kłopotów aktualnie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni, Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

0: Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: Już prawie 16, czas na najnowsze wiadomości w Radio Sochaczew.
12: Dziki Zachód zawitał do hali sportowej Mosiru. Za nami 12. Olimpiada Przedszkolaków. Darmowe drewno opałowe dla mieszkańców. Mamy komunikat ratusza. W tym serwisie będzie też o obywatelu Armenii, który jechał samochodem po Sochaczewie na podwójnym gazie i z podwójnym zakazem. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Pogoda pokrzyżowała nieco plany o olimpiadzie przedszkolaków organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Wydarzenie nie zostało jednak odwołane, lecz przeniesiono je do hali przy ulicy Kusocińskiego. Tam panował prawdziwy dziki zachód, takie było bowiem przewodnie hasło imprezy.
13: Kochani, no po raz pierwszy nie udało się nasza mosyrowska impreza, niestety z brzydką pogodą. Przeżywam to od wczoraj, więc naprawdę, no ale cóż, no impreza jest nieodwołana. No niestety bez kibiców dzisiaj, wiem, że są pewne ograniczenia też problemowo i organizacyjnie, więc część kibiców będzie, ale nie przyznajemy dzisiaj nagród dla kibiców, żeby było sprawiedliwie, bo część przedszkoli dostosowała się do naszej prośby i przyjechała tylko z zawodnikami. No cóż, no mieliśmy już kiedyś olimpiady zimowe przedszkolaków w hali sportowej. Zrezygnowaliśmy z zimowej edycji ze względu na pojemność hali, bo zgłaszało się coraz więcej przedszkoli. Jest tu niestety ciasno, ale damy radę.
12: Mówiła Renata Kubik z Mosiru. Na miejscu był nasz reporter Jakub Skumiał, który rozmawiał z uczestnikami imprezy.
14: Jak wam się ogólnie tutaj podoba? Opowiedzcie tutaj trochę, co tutaj się dzieje, bo widzę, że sporo emocji w was jest.
15: Jest fajna muzyka. Wolno robić różne rzeczy.
16: No jest fajnie, można popatrzeć, jak to wszystko się dzieje.
14: Dzisiaj też są konkurencje takie sportowe, no nie? Przygotowywaliście się jakoś, czy nie?
16: Nie za bardzo, ale jesteśmy gotowi.
12: W sumie do udziału w wydarzeniu zgłosiły się 23 przedszkola, 3 placówki. Z uwagi na warunki pogodowe niestety nie dotarły na rozgrywki.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: A teraz jakby nie patrzył, okazja dla naszych mieszkańców. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego Urząd Miejski otrzymał 30 metrów sześciennych drewna od Portu Polska. Mieszkańcy Sochaczewa mogą je otrzymać nieodpłatnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Ratusza. Co ważne, drewno trzeba będzie samodzielnie pociąć i odebrać z miejsca składowania. I jeszcze wiadomości z kroniki kryminalnej. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymali 41-letniego obywatela Armenii, poszukiwanego do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem po użyciu alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna obowiązują też 2 dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, a następnie przewieziony do zakładu karnego.
6: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płacy w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
20: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
19: Dodajmy, że związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
21: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
19: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. I na koniec kursy walut. Dziś za dolara amerykańskiego zapłacimy 4,68 zł, za euro 4,25, a za franka szwajcarskiego 4,60 zł.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew w to czwartkowe popołudnie. Za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia. Jaki utwór się nim okaże? O tym już za chwilę. No, ale zaczynamy magią miłości, a raczej mocą miłości. The Power of Love i Huey Lewis na początek 16. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Gdy ten kawałek się pojawił, to nie wzbudził większych sensacji. Natomiast gdy za jego remix wziął się The Magician, to nagle stał się ogólnoświatowym hitem. Licky Lee, czyli szwedzka piosenkarka, która najbardziej znana jest właśnie z tego numeru I Follow Rivers, już teraz w hicie dnia w Radiu Sochaczewie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? W Radio SHF. A tymczasem dobra informacja. Jak nas informujecie, już działa światło na skrzyżowaniu Warszawskiej 600-lecia i Piłsudskiego.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Moja i Twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
16: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Co się aktualnie dzieje w Sochaczewie okolicach, jeśli chodzi o drogi? No to tutaj ruch duży na przykład na moście ulicy Płockiej, czy na przykład na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa, tam przed rondem na pewno w korku delikatnym możecie utknąć. No generalnie okolice ronda braci Garczyńskich, czyli tego ronda przy ulicy Żyrardowskiej, no tam trochę cierpliwości potrzeba, zanim się do ruchu włączycie. Gdzie jeszcze ruch jest duży? No, no Traugutta. Ta ulica zakorkowana właściwie od, no już od skrzyżowania z 15 sierpnia i Licealną w kierunku Warszawskiej najbardziej. No i także w tym momencie objazd do Chodakowa, czyli Trojanowska, Łąkowa i Młynarska. Tutaj też utrudnienia są. Dalej, jeśli chodzi o Chodaków, to okolice Ronda Jana Pawła II i Chopina. Tam drobne przystoje, ale faktycznie no, możecie czasem stanąć w jakimś miejscu i chwilę poczekać, zanim ten ruch się rozjedzie. Na pewno zatrzyma Was sygnalizacja świetlna w Nowej Suchej. Tam przypominamy, że cały czas trwa przebudowa tej drogi. No i na 705 na pewno może Was złapać. Oprócz tego 50 w stronę Żyrardowa bez większych problemów w tym momencie. 92 w stronę Warszawy również, bez kłopotów takich niespodziewanych. 92 w kierunku Łowicza, płynnie ruch się nią odbywa. 50 w stronę Wyszogrodu, bez większych kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda. Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
16: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew.
9: Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

Bledka w Radiu Sochaczew, a tymczasem już dzisiaj wystartuje piłkarski mundial. No i wiele osób czeka na ten wieczorny mecz otwarcia. Przypominamy, Meksyk ma zawalczyć z RPA. Są już, słuchajcie, pierwsze typy w sieci. Na przykład kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Tak, stwierdził, że sprawdzę swoje siły, będę typował. No i on na przykład stawia na Meksyk. Także jeśli ktoś ufa kotu premiera Belgii o imieniu Maximus, to można iść za ciosem. A jakie wy macie typy, jeśli chodzi o ten mecz otwarcia albo mundial? Możecie napisać do Radia Sochaczew. U nas za chwilę punktualnie o 17:00 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.

0: 95FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
11: Punktualnie 17, punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
13: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
12: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
14: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca. czerwca. Są wolne miejsca jeszcze.
12: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
12: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No, to trochę słońca nam się pokazało w Sochaczewie okolicach. 15 stopni Celsjusza, no i rzeczywiście to słońce ze chmur do nas wygląda. Ciśnienie umiarkowane cały czas, 1016 hektopaskali, to się nie zmienia. Wiatr również umiarkowany, ze średnią siłą, 19 km na godzinę z północnego zachodu. Opady te mogą się pojawić w różnych częściach dnia, w nocy także mogą, natomiast no, nie będą tak intensywne jak w minionej nocy. Raczej to, jeśli już się pojawią, to przelotnie.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Radio Sochaczew, taka ciekawostka. Słuchajcie, a propos tych typów na mundial, to najsłynniejsza była kiedyś ośmiornica Paul, która te wyniki obstawiała. Oprócz tego na przykład pojawił się Axolotl. Na mundialu w Katarze wyniki typowała przede wszystkim japońska wydra rzeczna o imieniu Tayo, czy kot, a teraz jest kot premiera Belgii, także no, jak ktoś chce sprawdzonych typów, to możecie na przykład zapytać waszego pupila. O, proszę bardzo, pieska, kotka, jeśli macie, no to możecie zapytać, czy Meksyk dzisiaj wygra, czy RPA. Być może wskażą wam zwycięzcę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Moja i twoja muzyka w Radiu Słuchacze. Skoro muzyka, no to słuchajcie premiery. Czego moglibyście się spodziewać po tym czwartkowym popołudniu? No nie wiem, czy tego, że Taylor Swift wydała nowy numer. Tak, słuchajcie. Piosenka I Knew You. No właśnie, i mało tego, że wydała, to jeszcze skierowała do nas kilka słów, w których mówi, jak ona powstała.
1: The song I Knew It, I Knew You came about because I was lucky enough to get to see.
0: Mówi, że miała szczęście zobaczyć wersję roboczą filmu Toy Story 5, w którym się absolutnie zakochała i od razu utożsamiła się z tymi postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciała napisać piosenkę z jej perspektywy. Przychodzi do głowy tak szybko, że od razu ją napisała, jak to mówi, i nagrała wersję roboczą, dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzała film. Poczuła natychmiastowe natchnienie i ma nadzieję, że poczujemy to wszyscy to samo. O tym opowiedziała. No to już teraz premierowo w Radiu Słuchaczew. I knew it, I knew you.
2: To jest nowość w Radiu Słuchaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: filter funk, SOS, Message in the Bottle, znany też jako Nie stać cię na baton, bo to też słychać w tym refrenie. 20 minut do 18, a my oczywiście będziemy mówić o imprezach, które przed nami. No przed nami Dni Sochaczewa, Dni Błonia i wiele, wiele innych. Natomiast warto wspomnieć o tej, która dzisiaj się odbyła. Dzisiaj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprosił na olimpiadę przedszkolaków. Jak było? O tym dyrektor Mosiru Izabela Wojdyna.
1: 12. Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków. Bardzo ważne wydarzenie, ale dlaczego to jest tak ważne?
2: To jest bardzo ważne wydarzenie, żeby promować aktywność fizyczną wśród najmłodszych, aby pokazywać im nasze fantastyczne obiekty, aby zaszczepić w nich miłość do sportu. Wiadomo, że dzisiaj to jest rekreacja, ale być może przez to dzieci będą chętnie trenowały w naszych sochaczewskich stowarzyszeniach. Przeróżny wachlarz jest możliwości, różne dyscypliny. No i przede wszystkim pokazanie obiektów. Tu, gdzie przychodzą na widownię, gdzie konkurują najlepsi, dzisiaj mogą startować jako oni, głównie aktorzy, na naszych obiektach. No niestety pogoda nie dopisała. Nasza sochaczewska Marakana dzisiaj nie będzie areną zmagań przedszkolaków, no ale myślę, że tutaj w hali sportowej przy ulicy Kuzocińskiego również dzieci będą się fantastycznie bawiły. Do tego mamy tak fantastyczne nagrody, że myślę, że wszyscy będą zadowoleni.
0: A na miejscu był nasz reporter Jakub Skumiał. Radio
3: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 100.

0: Reklama.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
11: Słuchacie Radia Sochaczew, jest punktualnie 18, czas na wiadomości.
12: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków, to jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
13: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
12: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe między innymi dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
14: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
12: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
15: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
12: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze Zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
0: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
16: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
0: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
17: Tak, oczywiście. Samą pierś.
12: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Na termometrach w Sochaczewie okolicach 14 stopni Celsjusza. Aktualnie, chociaż ta temperatura odczuwalna bliżej realnej, i w okolicach 11. Zachmurzenie duże, ale słońce co jakiś czas może się jeszcze pokazać. To jest ta dobra informacja. Ciśnienie cały czas pozostaje na tym samym poziomie, 1016 hektopaskali, a więc umiarkowane. Umiarkowany również wiatr. Jak już powieje z północnego zachodu, to maksymalnie z prędkością 18 km na godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzisiaj w programie Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew dużo premier muzycznych, bo była już Natalia Zastępa ze swoim najnowszym utworem, a za kilka chwil także gość audycji Zajarani. Kto nim będzie? O tym już za moment, ale również premierowo na naszej antenie jego numer. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: A już teraz czas na audycję Zajrani w Radio Sochaczew, a z nami nasz gość, czyli finalista 16 edycji The Voice of Poland, łowiczanin, wokalista, piosenkarz, muzyk, instrumentalista Mateusz Jagiełło. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Może jeszcze jakbym ci włączył mikrofon, to byłoby dobrze. O jest. Teraz się słyszymy. Jeszcze raz
5: chciałem ci powiedzieć, że bardzo pyszna kawa. Naprawdę, drodzy słuchacze, warto przychodzić tutaj, być gościem Radia Sochaczew, bo Oskar robi fantastyczną kawę, a do tego jest w ogóle mega zdolny i mega przystojny. Tak, pozdrawiam cię, Oskarze.
4: To cieszę się, że tak, ale jednak będziemy rozmawiać o tobie. Słuchaj, bo przyszedłeś tutaj też z pewnym pretekstem. Będziesz, no, masz nowy utwór. Twoja przygoda po The Voice of Poland wydawnicza się nie kończy, a raczej bym powiedział, że trochę zaczyna.
5: W pewnym sensie tak. Mhm. Ta przygoda po-voice'owa się zaczyna, bo ja zawsze powtarzam, że jakby wydawanie muzyki to nie jest dla mnie jakieś nic specjalnie nowego. Z zespołem Pin Drop wydaliśmy całą płytę długo grającą, 60-minutową, która wyszła tuż przed Voice'em, tak? Mhm. Ja w zasadzie jakieś tam pierwsze płyty wydawałem, jak miałem lat 12, 13, 14 i tak dalej, nie? Więc cieszę się, że to nie znikło i Voice pokazał mi to, że są jeszcze ludzie, którzy chcą tego słuchać. Mhm. I masz... to tak z własnej woli, nie tak, że po prostu w Radiu Sochaczew akurat będzie lecieć ten utwór, choć bardzo mi z tego powodu miło.
4: Tak, będziemy go grać. No też graliśmy Dancing, twój singiel, jeszcze voice'owy i no właśnie, to czyli miałeś taki feedback, że ludzie chcą od ciebie nowości, chcą więcej twoich projektów.
5: Tak, wiesz co, no feedback był, powiem ci, niesamowity, mm-hmm. tak? Zarówno taki personalny face to face, gdzie ludzie zaczepiali mnie na ulicy, czy wczoraj pod Żabką na przykład, jedną z takich łowickich. Tymczasem, wiesz, w internecie cała masa takich dobrych słów, nie? Gdzie internet często kojarzy się z tym, że może się na kogoś wylać szambo, jak postawi źle stopę. Mm-hmm. Tymczasem ja tego jakoś nie doświadczyłem jeszcze, albo po prostu za mało czytam.
4: Z tego, co widziałem na przykład a propos Dancingu jeszcze, czyli twojego voice'owego kawałka, to tam przeważały te pozytywne komentarze. Było dużo energii, było raczej to rzeczywiście, myślę, że fani pokochali ten kawałek.
5: Mam nadzieję, że pokochają wobec tego też Macao, bo wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie trochę kontynuacja tej historii szumnie zwanej życiem, tak bym powiedział, moim.
4: To przejdźmy do tego. Macao, tak, no, tak, to jest tytuł twojego nowego singla. Skąd pomysł na taki tytuł?
5: Znaczy, wiesz co?
4: I o czym jest Macao? Może to zacznijmy.
5: To może zacznijmy od tego, że to jest troszkę takie puszczenie oka w kierunku fanów twórczości niejakiego Bartosza Walaszka. Autora dosyć absurdalnych, jeżeli chodzi o humor, seriali, zwłaszcza tych takich rysunkowych. I w jednej z bombowych serii Walaszka właśnie bohaterzy grają w karty. Okazuje się, że jeden grał w pokera, drugi grał w Macao. I ta piosenka jest tak naprawdę o czymś innym. Mhm. Ta piosenka jest o relacjach międzyludzkich, ta piosenka jest no właśnie trochę o dorosłości, trochę o oczekiwaniach naszych i rzeczywistości. I Macao to jest taka wdzięczna gra, bo Macao to jest gra, która może się kojarzyć z takimi tak zwanymi starymi dobrymi czasami, z taką nostalgią. Dla mnie to jest nostalgia, dla mnie to jest właśnie granie na łowickich górkach w karty z kolegami, tak, z taką trochę beztroską. Mhm. Tymczasem okazuje się, że my wszyscy dorośliśmy, nie? I w Macao jest tak, że ile ludzi, ile graczy, tak naprawdę tyle zasad, nie? I okazuje się, że w życiu też jest tak, że my gramy w te karty i do końca chyba nikt nie zna tych zasad i w sumie nie wiadomo, kto wygrał, kto przegrał i w co my w ogóle gramy. Mhm.
4: O tym jest ten numer i za chwilę będziemy jeszcze te wątki rozwijać. No, ale też zapowiedzmy, bo przyniosłeś tutaj ze sobą sprzęt muzyczny w postaci gitary. Tak. Także też mamy nadzieję, że coś nam zagrasz.
5: Tak, bo skoro to jest audycja za jarani, to chciałem podzielić swoją zajawką, którą jest gitara, niewątpliwie.
4: To już za chwilę wracamy. Przypomnę, Mateusz Jagiełło, gościem Radia Sochaczew. Za chwilę do was wracamy. Nigdzie nie odchodźcie, zostańcie na 94 i 9 FM.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
6: Reklama.
7: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: W studiu Radia Sochaczew Mateusz Jagiełło, muzyk, wokalista, piosenkarz z Łowicza, nasz sąsiad, można powiedzieć, no i także finalista ostatniej edycji The Voice of Poland.
5: Także.
4: Cześć.
5: Cześć.
4: Ponownie.
5: Cześć, cześć. Chyba finalistką albo półfinalistką The Voice of Poland swego czasu była też Natalia Zastępa, a zaczęliśmy od niej.
4: Tak, zaczęliśmy od niej godzinę 18.
5: Tak, i wczoraj była Natalia Zastępa. W ogóle pozdrawiamy Natalię Zastępę. Natalia Zastępa jest super.
4: Zgadzam się. Pozdrawiamy. Ona też cię w ogóle chciała pozdrowić, bo powiedziała, że tak? Powiedziałem, że będziesz, także też cię pozdrawiam.
5: A masz jeszcze jakieś pozdrowienia fajne od Stachurskiego na przykład?
4: Nie, ale myślę, że może się załatwić.
5: Dogadamy się.
4: Słuchaj, twój najnowszy singiel Macao już za kilka chwil premierowo u nas. Powiedziałeś trochę o tym, o czym on jest. Ta tematyka kart też pojawia się nieprzypadkowo, bo grałeś w karty, grywasz? No grałeś przede wszystkim, mówię, że to jest taka rzecz, która ci się kojarzy z czasami młodzieńczymi, tak? Nazwijmy to.
5: Trochę tak, znaczy z czasami kawalerskimi. Tak bym rzekł, może.
4: Okay.
5: Ale to bardzo, bardzo młodzieńcze czasy rzeczywiście były.
4: Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, jak wyglądała produkcja tego kawałka? Wymyśliłeś go sobie, najpierw był tekst, najpierw muzyka, czy jakoś to tak powstawało?
5: Wiesz co, powstawało to równolegle. Mhm. Nie jest to bardzo skomplikowana historia, jak powstał ten numer. Mianowicie siedziałem z córką, ona się bawiła klockami, znaczy najpierw się bawiła gitarą, bo jak moja córka ma roczek, nie, jak ja sięgam po gitarę, to niestety pierwsze, no niestety albo stety, pierwsze pół godziny, 40 minut czasem dłużej, czasem krócej, gitara należy do niej. Mhm. I ona będzie grała. Natomiast jak już odpuściła i zajęła się klockami i innymi rzeczami, ja sobie wtedy siedziałem, grałem na gitarze i pisałem piosenkę i napisałem tę piosenkę. Pojechałem z nią do Juliusza Kamila, a więc mojego producenta, z którym zresztą podjęliśmy współpracę pierwszy raz w ramach Voice'a. Mhm. Tak więc jest to trochę muzyczna kontynuacja dancingu i no, Kamil dodał to swoje magic touch, tak? Pododawał instrumenty, no bo ja byłem tylko z gitarą. Zmieniliśmy trochę linię melodyczną, troszkę ugrzeczniliśmy ten utwór, troszkę może jest dzięki temu też przystępniejszy, tak? Trochę zmieniliśmy formę, tam jakieś takie tam pitu-pitu. Mhm. I coś z tego się urodziło.
4: Ale gitara, myślę, że z tym już się kojarzysz poniekąd, z tą gitarą. I czy twoja twórczość kolejna, następna też będzie sporo gitarowa? Bo ja tak sobie twoją muzykę, jakbym chciał tak zdefiniować, może bardzo prosto, to bym przede wszystkim tą gitarę wymienił jako taki bardzo ważny element, który mi się z tobą kojarzy.
5: Jak najbardziej, gitarę, ale ja też mogę opowiedzieć o tym, skoro to jest audycja Zajarani.
4: Tak jest.
5: Że ja jestem niezwykle zajarany takim instrumentem, który nazywa się elektryczny sitar. Mhm. I na początku utworu Macao usłyszymy właśnie elektryczny sitar. Bo sitar to jest taki duży instrument turecki, nie? O takim specyficznym brzmieniu, którego po pierwsze nie posiadam, a po drugie nawet jakbym posiadał, to nie umiem na nim grać i pewnie nie miałbym na razie czasu się na nim nauczyć grać. A elektryczny sitar to gitara z takim specjalnym mostkiem, która nadaje wibracje, dzięki czemu ta gitara brzmi podobnie do tego tureckiego instrumentu. Więc to jest taka specjalna gitara, tak przekładając z polskiego na nasze. I brzmienie tej gitary będzie można właśnie usłyszeć w Macao. I na pewno ta gitara też będzie się pojawiać w kolejnych utworach.
4: Trochę powiedziałeś o tym, o czym jest ten numer, ale chcę trochę podrążyć, bo ja przede wszystkim, jak sobie go słucham, to myślę sobie o relacji, o pewnych, trochę tutaj przed wejściem rozmawialiśmy o tym, że czasem te oczekiwania nasze wobec różnych etapów naszego życia się rozjeżdżają i trochę o tym jest ten kawałek, jak rozumiem,
5: najbardziej,
4: ale
5: tak.
4: Ja też tu widzę poniekąd, no trochę, no zresztą śpiewasz do kogo śpiewasz? Czy to jest też o relacji?
5: Do słuchaczy śpiewam.
4: Do słuchaczy śpiewasz.
5: Nie, no,
4: o kim
5: wiesz,
4: opowiadasz?
5: Nie, wydaje mi się, że ze wszystkimi utworami tak jest. Nie wiem, czy tak jest u wszystkich artystów, że jest taka warstwa uniwersalna i jest jakaś taka warstwa wyjątkowo, wiesz, jakaś taka prywatna, trochę na zasadzie pamiętnika, gdzie czasem nie piszemy nawet o konkretnych rzeczach, tak? I mówię tutaj w zasadzie za każdego, nie? Że nieważne, czy ktoś chce malować, czy ktoś pisze, czy nie wiem, nawet składa życzenia, nie? To często odnosi się w jakiś sposób do swojego życia, nawet nie bezpośrednio, nie? Ale przekazuje jakieś takie swoje emocje, jakieś takie doświadczenia, więc na pewno ten utwór, wiesz, ma jakąś taką warstwę też osobistą, ale z drugiej strony jakby ja się nie chcę zamykać w ten sposób, że wiesz, to jest mój pamiętnik i to jest tylko o mnie i to jest piosenka do tej osoby konkretnie i teraz wszyscy mają patrzeć na tę osobę, nie? Mhm. Nie, ja właśnie chciałbym, żeby każdy miał taką, mógł to odnieść do jakiejś swojej relacji, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Że żeby każdy gdzieś tam znalazł w tym odbicie. Albo nie. Można też po prostu sobie włączyć ten utwór i go posłuchać.
6: No, to za chwilę uczynimy. No, bo on po prostu też jest przyjemny do słuchania, nie ukrywajmy. Znaczy tak. Też, jak w ogóle, to cię muszę o to zapytać, bo parę osób, jak... No, powiem tak, jak puszczałem niektórym osobom ten numer, bo zdarzyło mi się, mimo że dzisiaj...
4: Bardzo mi miło.
6: My przedpremierowo
4: w sumie tak,
6: zagramy.
4: Dzisiaj przedpremiera.
6: Więc właściwie to on wyjdzie jutro.
4: Tak, to
6: tak,
4: prawda.
6: Więc jutro już będziecie mogli go, drodzy słuchacze, słuchać na wszystkich serwisach streamingowych, tak?
5: Tak, a dzisiaj specjalnie dla was przedpremiera.
6: A dzisiaj za chwilę przedpremiera w Radio Słuchaczew. Jak rozmawiałem właśnie a propos tego numeru, była ta odczuwalna różnica, że jest trochę inny niż Dancing. Dancing był taki jednak mocniejszy w tym sensie, że był szybszy, był taki właśnie takim bardziej rockowym pazurem, a tutaj to jest taki Mateusz Jagiełło trochę bardziej... może nie ugrzeczniony, ale trochę spokojniejszy.
5: Możliwe, ale to też był taki zabieg, wiesz, Dancing jest osadzony trochę na zasadzie takiej, że życie to impreza, a ja nie wiem, co na niej robić, nie? Mhm. To tutaj troszkę te światła gasną, już ten parkiet opustoszał, a ty wracasz, wiesz, do domu. Nie? I musisz sobie z pewnymi rzeczami poradzić, nie? Wiesz, ze swoją głową chociażby, tak? I z takimi bardziej osobistymi relacjami, powiedzmy, nie? Gdzie Dancing rzeczywiście, wiesz, taniec na parkiecie, gdziekolwiek, na weselu, na potańcówce, nie? To jest trochę taki aspekt publiczny i myślę, że, wiesz, śpiewanie przed milionami widzów w Wojsie to też jest taki aspekt publiczny, nie? A tu jest właśnie więcej takiego domowego ciepła, jeżeli można to nazwać ciepłem akurat w przypadku tego utworu.
6: No tak, bo to rzeczywiście, no nie chcę mówić, że jest to utwór negatywny, natomiast jest dużo takich trudnych emocji, tak? Tak bym go określił.
5: To raczej nie należy do optymistów, więc...
6: Więc piszesz tak, jak to czujesz po
5: tak,
6: prostu.
5: Tak, ja piszę też, wiesz, ja piszę takie utwory, jakich sam chciałbym słuchać. Więc jeżeli ktoś chce posłuchać ze mną, to zapraszam.
6: Już za kilka chwil. Macao. Przedpremierowo, dodajmy, w Radiu Słuchaczew.
5: Tak jest.
6: Natomiast jeszcze teraz cię trochę zapytam o to, co ostatnio u ciebie, bo wiem, że też na przykład koncertujesz. I trochę tych koncertów było i czy jeszcze jakieś będą przed tobą?
5: Zdaje się, że w Żychlinie będzie jakiś koncert. Tak, w Żychlinie chyba będzie jakiś koncert. Wiem, że zwłaszcza pod koniec roku szykuje się z zespołem Pindrop trochę występów. Warszawa, Poznań, Piekary Śląskie, też gdzieś pod Łowiczem, ale to już z taką, to już ta solowa twórczość też będzie. Więc nie, chyba będziemy informować na bieżąco. Po prostu zadzwonię do ciebie, powiem: Oskar, słuchaj, koncert jest.
6: Okay.
5: A ty powiesz... Reklama kosztuje.
6: Reklama kosztuje, tak jest.
5: No. Ale teraz widzisz, a teraz jakbym się przygotował, to bym miał za darmo.
6: No widzisz, ale dobrze, na pewno informacja jest taka, że koncertujesz też ostatnio.
5: Tak, ostatnio sporo koncertów. No właśnie, koncert z orkiestrą.
6: Opowiedz trochę o nim. Jaki to był koncert? Bo widziałem u ciebie w mediach społecznościowych i robiło to wrażenie. Co to był za koncert?
5: To znaczy, to było wydarzenie Symfonia Ducha. Mhm. To jest wydarzenie cykliczne, chociaż ten cykl na razie nie jest zbyt spektakularny, bo to dopiero druga edycja. Zadzwonił, słuchaj, do mnie Jasiek Piwowarczyk. Mhm. Ostatnio nie ma łatwego życia chłopak, ale to było jeszcze przed Eurowizją. Mówi: Mateusz, słuchaj, bo jest fantastyczna impreza, to są, słuchaj, moi ludzie, przyjedziesz, będzie grill, a do tego będzie orkiestra, fantastyczny koncert, taki powiedziałbym o zabarwieniu uwielbieniowym, nie? W Starym Sączu. Mówię, no to trochę daleko mam. Ale mówi, nic się nie martw, w ogóle będzie super, no i mi nawija. I jak już się zgodziłem, to on powiedział, wiesz co, bo ja nie mogę przyjechać.
4: Okej.
5: Mnie nie będzie, ale ty przyjedź. No i pojechałem i się nie zawiodłem. Naprawdę. No to było niesamowite. To takie trochę było moje małe marzenie i mówiłem o tym nawet w programie, że w programie The Voice of Poland, nie? Jak zaczęły się live'y i ja wyszedłem, wiesz, na scenę przy okazji jednej z pierwszych prób i orkiestra zaczęła grać, a ja ich w ogóle nie zauważyłem, nie? Bo oni byli schowani tam u siebie. Ja tak mówię, ja zawsze marzyłem, żeby z orkiestrą zagrać, a tam była taka nieliczna ta orkiestra, tymczasem tutaj pełny chór, nie wiem, 50-60 osobowy, po prostu, wiesz, sekcje dęte, blaszane, dęte drewniane, smyczkowe i tak dalej, niesamowite doświadczenie, do tego ponad 5 tysięcy ludzi na widowni.
4: Czyli trochę to może niespełnione, tak byś to określił? No,
5: trochę tak.
4: Słuchaj, to teraz jest ten moment, że premierowo, przedpremierowo właściwie, w Radiu Słuchacze gramy twój najnowszy kawałek. No to zapowiedz go naszym słuchaczom.
5: O, trudne to zadanie. Chociaż może coś wymyślę. Jest takie powiedzenie. Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. I myślę, że ten utwór powstał trochę jako taka jako takie przeciwieństwo tego powiedzenia. Ja wolałem, jak moja babcia mówi, kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Tak więc teraz będziemy mogli mieć wspólnie łeb obdarty.
4: Gramy. Mateusz Jagiełło, Makao.
7: To jest nowość w Radiu Socherzew.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Mateusz Jagiełło, gościem audycji Zajrani w Radiu Sochaczew. Przed chwilą tak jest, twój najnowszy singiel, czyli Macao. A teraz Mateusz Jagiełło i gitara na żywo w Radiu Sochaczew.
5: Tak, będzie utwór, który może ktoś słyszał już kiedyś gdzieś, mój.
4: To jest twój?
5: Nie, to nie ten.
4: A, okej.
5: Okay. Dobra.

Jeszcze tylko szluk, kawusia będzie git. Godzina snu musi starczyć, albo zmiecie mnie z planszy.

0: Kids. Wow!
1: Mateusz Jagiełło w Radiu Słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Makao, twój najnowszy singiel na wszystkich serwisach streamingowych. Dzięki.
2: Tak jest. Dzięki serdeczne za zaproszenie. No i pozdrowienia dla was, słuchacze wiaki. Hej, sąsiady.
3: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: W Radiu Sochaczew minęła 19.
8: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
9: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem.
8: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
10: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
8: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
11: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
8: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
12: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
13: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
8: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
14: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
15: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
8: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
7: Czwartkowy wieczór w Radiu Słuchaczew. Moja i twoja muzyka. 5 minut po 19. Te godziny rozpoczyna nam grupa September. Za chwilę także Bryska, Soul Asylum czy John Summit. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie ponownie.

Która ty słuchasz, moja i twoja muzyka. A tymczasem, jeśli zastanawiacie się na przykład, od kiedy zostanie zamknięta ulica Traugutta w związku z dniami Sochaczewa, no to od piątku, czyli już od jutra, od czwartej w nocy, czy też rano do rzeczywiście 12 pozostanie ta droga zamknięta. Także do godziny 24 w niedzielę. Od czwartej już jutro. Tak, to jest ta informacja. Jeśli tego szukaliście, no to proszę bardzo, szczegóły znajdziecie także na tusochaczew.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Mecna Erik Toto w Radiu Sochaczew. Moja i twoja muzyka. A tymczasem słuchajcie, jeśli pytanie cię o dni Sochaczewa, no to możecie pytać, co takiego podczas tych dni się wydarzy. No ja nie będę wam teraz wymieniał, bo mnóstwo różnego rodzaju rzeczy. No i te znajdziecie także na tusochaczew.pl, zwłaszcza w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Tam macie naprawdę intuicyjną rozpiskę dotyczącą tego, co w najbliższy weekend. Zresztą jeszcze do tych tematów dotyczących dni Sochaczewa i do tych zapowiedzi poszczególnych wydarzeń i atrakcji będziemy wracać. Muzycznie już teraz headliner tegorocznego openera, czyli Calvin Harris, za chwilę także Minelli.

0: Tu Radio Słuchacze, moja i twoja muzyka. A tymczasem, słuchajcie, zbliża się lato, tak, już bardzo blisko. No to może ktoś z was chciałby na przykład się popluskać w jakimś fajnym parku, być może w termach? No, czy są tacy? Jeśli tak, to telefon do Radia Słuchacze znacie, ale ja przypomnę 46 863 22 22. W tej chwili możecie wykonać to połączenie, do mnie się dodzwonić, no i zawalczyć właśnie o podwójną wejściówkę na termy Uniejów. Kto chciałby kogoś zabrać, no to proszę bardzo, teraz taka szansa właśnie w Radiu Słuchacze, szansa jedna na milion. Tak jest, bo to jest właśnie ten moment. 46 863 22 22 46 863 22 22. W kontekście biletów do Term Uniejów czekam na wasze telefony. Halo, halo, dzień dobry, ktoś jest z nami?
1: Dzień dobry, Agnieszka z tej strony.
0: Cześć, powiedz mi, czy ty jesteś zainteresowana tymi biletami?
1: Trudno, żeby nie.
0: Tak? A lubisz tę formę rekreacji?
1: Tak, to prawda. Ale inne wszelkie atrakcje, tak, podobają mi się.
0: Okej, okay, dobra. To tak, żeby formalności stało się zadość, bo to są dwa bilety, to ja muszę cię zapytać, kogo zabierzesz w takim razie?
1: Chyba dzieci.
0: Okej.
1: Okay. Dokupię jeszcze i pójdziemy może całą rodziną, zobaczymy.
0: Super, to brzmi jak plan. W takim razie, no mnie już dłużej nie trzeba przekonywać. Słucham?
1: Najpierw trzeba jeszcze je wygrać.
0: To powiem ci tak, to ja tak się teraz przekonałaś mnie, że one trafiają do ciebie. Proszę bardzo.
1: O kurczę, ale super. Zadasz mi jakieś pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi, albo tak, będę strzelała, a to się tak fajnie udało.
0: Taki był plan, ale tak sobie myślę, że a co, stwierdziłaś, jak przekonałaś mnie, że naprawdę ci się podoba ta forma rekreacji i naprawdę masz kogo zabrać, no to już bez pytania w takim razie. Dobra, tak, inaczej, tak żeby też nie było. 2+2?
1: Tak, my jedziemy całą rodziną, bo
0: nie, ja ale to jest pytanie do ciebie. 2+2 to jest ile?
1: No cztery, rzeczywiście.
0: No i widzisz, jest formalność, jest pytanie. Poprawna odpowiedź i bilety twoje.
1: Super, ja się bardzo cieszę. Ekstra.
0: To ja również się cieszę. Pozdrawiam cię serdecznie. Ty się ze mną nie rozłączaj. A poza anteną powiem ci, jak te bilety odebrać.
2: Reklama. Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
8: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
9: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
8: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Bros.
10: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
8: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w trzech krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie mistrzostwa świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
14: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie za Argentyną. Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w 3 krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji. Nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
13: A mówił o tym Mateusz Stanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Ależ to jest przebój. Słuchajcie, Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty. No, czy może być piękniejszy wieczór? No, wątpię, szczerze mówiąc. Moja i twoja muzyka w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć raz jeszcze.

Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Już za chwilkę sprawdzimy, co słychać w gminie Rybno. Z wójtem Damianem Jaworskim o najnowszych aktualnościach właśnie z terenu tej gminy będziemy rozmawiać. Przypomnimy tym samym rozmowę z naszym gościem dnia. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: To jest powtórka audycji.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
7: W ostatnim czasie otrzymał pan wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Obie te uchwały podjęto jednogłośnie, jednomyślnie. Co to dla pana oznacza?
8: To dla mnie bardzo ważny moment i ogromna satysfakcja, ale przede wszystkim wyraz zaufania, jakim obdarzyli mnie radni gminy Rybno. Fakt, że zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostały udzielone jednogłośnie, odbieram jako potwierdzenie, że obrany kierunek rozwoju naszej gminy jest właściwy, a podejmowane działania przynoszą konkretne efekty. Miniony rok był okresem bardzo intensywnej pracy. Realizowaliśmy wiele inwestycji, pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne i konsekwentnie dbaliśmy o stabilność finansową gminy. Dzięki temu mogliśmy nie tylko rozwijać infrastrukturę, ale także zapewnić sprawne funkcjonowanie naszych jednostek i instytucji, które każdego dnia służą mieszkańcom. Szczególnie cieszy mnie fakt, że wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy, jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. To pokazuje, że publiczne pieniądze były wydatkowane odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie traktuję tego jako osobistego sukcesu. To efekt wspólnej pracy bardzo wielu osób, którym z całego serca dziękuję.
7: Gratulujemy oczywiście tego wyniku.
8: Dziękuję.
7: I przechodzimy już do kolejnego tematu. Zakończyła się największa inwestycja drogowa w historii gminy Rybno. Jakie znaczenie ma to przedsięwzięcie dla mieszkańców i dla rozwoju gminy?
8: To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez nasz samorząd w ostatnich latach. Mówimy o przedsięwzięciu o rekordowej skali. Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 20 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 15 kilometrów. To inwestycja, która objęła wiele miejscowości na terenie całej gminy i realnie wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwo. Szczególnie cieszy mnie fakt, że udało się zrealizować tę inwestycję przy bardzo wysokim wsparciu środków zewnętrznych. Przy wartości zadania wynoszącej około 6 milionów 750 tysięcy złotych, ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Oznacza to, że stosunkowo niewielkim wkładem własnym, tam około, z tego co pamiętam, 340 tysięcy złotych, mogliśmy przeprowadzić inwestycje o ogromnym znaczeniu dla całej gminy.
7: Czyli tamta inwestycja już zakończona, ale szykuje się kolejna. Gmina Rybno pozyskała środki na inwestycję drogową. Konkretnie chodzi o drogę Karolków-Rybnowski, Nowa Wieś-Zygmuntówka. To też jest ważna z punktu widzenia mieszkańców droga.
8: Tak, każde pozyskane dofinansowanie to dla samorządu szansa na realizację potrzebnych inwestycji przy mniejszym obciążeniu budżetu gminy. Dlatego bardzo cieszę się, że udało nam się otrzymać wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na odcinku Karolków-Rybnowski, Nowa Wieś-Zygmuntówka. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki, 235 tysięcy złotych, zostały zabezpieczone już w budżecie gminy Rybno. Całkowita wartość inwestycji to 335 tysięcy złotych. To kolejny przykład skutecznego sięgania po środki zewnętrzne, które pozwalają nam konsekwentnie rozwijać infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obostronnymi poboczami z Kruszywa i z tego miejsca dziękuję tutaj wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tych środków. Podziękowanie kieruję do posła pana Mirosława Adama Orlińskiego, marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika, radnych i zarządu sejmiku województwa mazowieckiego, tutaj w szczególności radnego z naszego okręgu pana Michała Orlińskiego.
7: To są takie większe inwestycje drogowe, ale cały czas na terenie gminy Rybno prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem i z remontami dróg gminnych. To też ważne działania dla mieszkańców.
8: Inwestycje drogowe kojarzą się przede wszystkim z budową nowych dróg czy kompleksowymi przebudowami. Jednak równie ważne jest systematyczne dbanie o istniejącą infrastrukturę. Dlatego każdego roku realizujemy prace związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych, które pozwalają na poprawę ich stanu technicznego oraz zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego dojazdu do posesji, pól i gospodarstw rolnych. Obecnie rozpoczęliśmy, pani redaktor, kolejne działania obejmujące profilowanie i wyrównywanie nawierzchni dróg, szczególnie tych odcinków, które w wyniku intensywnego użytkowania lub niekorzystnych po prostu warunków atmosferycznych wymagają poprawy. Prace przy użyciu równiarki Baukema będą prowadzone sukcesywnie na terenie całej gminy.
7: Dzisiaj taka drogowa ta nasza rozmowa. Trwa realizacja kolejnego etapu rozbudowy drogi powiatowej Rybno-Żdżarów. Co może pan powiedzieć o tym zadaniu?
8: Powiem tak, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie na terenie naszej gminy. Droga Rybno-Żdżarów jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, z którego każdego dnia korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby dojeżdżające do pracy czy szkoły. Dlatego od wielu lat zabiegaliśmy o sukcesywną przebudowę kolejnych odcinków tej trasy i cieszę się, że obecnie realizowany jest już piąty etap tego przedsięwzięcia, ostatni etap. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 8 milionów 850 tysięcy złotych i zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego pozyskano około 6 milionów 200 tysięcy złotych do finansowania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu sochaczewskiego oraz budżetu gminy Rybno po około 1 330 000 zł z każdej ze stron. Największą korzyścią dla mieszkańców będzie znacząca poprawa bezpieczeństwa. Nowy chodnik zwiększy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci, seniorów oraz osób poruszających się między miejscowościami. Poprawi się również komfort jazdy i płynność ruchu. I z tego miejsca dziękuję wszystkim, dzięki którym ta inwestycja jest realizowana. I tutaj ogromne podziękowanie kieruję do starosty powiatu Sochaczewskiego pani Jolanty Gonta, wicestarosty pani Anny Pawłowskiej, przewodniczącego Rady Powiatu pana Andrzeja Kieszkowskiego, radnych powiatowych, członków zarządu, w szczególności tutaj członka zarządu pani Bożeny Samson. Dziękuję również tutaj dyrektor powiatowego zarządu dróg pani Małgorzacie Dębowskie, pracownikom PZD oraz Radzie Gminy Rybno.
7: W kontekście tych przyszłych inwestycji musimy też wspomnieć o przebudowie drogi powiatowej w Jasieńcu. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy znalazł się taki projekt dotyczący wsparcia finansowego tej inwestycji.
8: To bardzo ważna wiadomość, przede wszystkim dla mieszkańców Jasieńca, ale również dla wszystkich osób korzystających z tego odcinka drogi. Planowana przebudowa obejmie ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej w miejscowości Jasieniec. W ramach inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Szwarocin-Erminów do granicy powiatu sochaczewskiego przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdów do posesji, budowę nowych poboczy, przepustów oraz peronu autobusowego. Dzięki realizacji tego zadania znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, komfort podróżowania oraz dostępność komunikacyjna tej części gminy. Bardzo istotny jest również tutaj sposób finansowania inwestycji. Powiat sochaczewski pozyskał na ten cel 1,5 miliona złotych do finansowania z programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Natomiast pozostałe środki mają zostać pokryte wspólnie przez powiat sochaczewski i gminę Rybno po około 1 280 000 zł. I tutaj również dziękuję starostwu powiatowemu w Sochaczewie, tutaj na czele z panią starostą, za zaangażowanie się w realizację tej inwestycji.
7: Drogi to jedno, ale oczywiście oświetlenie tych dróg także jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie na montaż lamp solarnych.
8: To kolejna inwestycja, która pokazuje, że rozwój infrastruktury nie dotyczy wyłącznie dróg czy budynków publicznych, ale również działań bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo i komfort codziennego życia mieszkańców. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Mazowsze dla klimatu będziemy mogli zamontować na terenie naszej gminy nowoczesne lampy solarne wyposażone w energooszczędne oprawy LED. Wartość tutaj pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 100 tysięcy złotych i stanowi 50% wartości całego zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 208 tysięcy złotych. Tutaj też środki będą zabezpieczone w budżecie gminy 100 tysięcy złotych. Nowe oświetlenie pojawi się w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa przy drogach, skrzyżowaniach oraz w lokalizacjach często uczęszczanych przez mieszkańców i dzięki temu poprawi się widoczność po zmroku, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. I tutaj też podziękowanie kieruję też do pana marszałka, pana posła Adama Orlińskiego, członków zarządu, pana Michała Orlińskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
7: Jak słyszymy, wiele się w gminie Rybno dzieje i w temacie drogowym i nie tylko. Do tych inwestycji będziemy jeszcze oczywiście wracać w naszych kolejnych rozmowach. A za tę rozmowę już dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Rybno, pan Damian Jaworski.
8: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: Była to powtórka audycji.

Discovery Channel. Tu Radio Sochacze. Słuchajcie, jeśli szukacie na przykład planu na to, co można robić w najbliższy weekend, no dużo rzeczy się będzie działo, bo dni Sochaczewa, ale także dni Błonia, ale także na przykład Maksymila w Teresinie. To o tych wydarzeniach weekendowych piszemy dla was na tusochacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Wchodźcie tam i sprawdzajcie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Więcej muzyki. 94,9 FM.